0: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
2: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
3: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
4: Mój kolega z ławki.
5: On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
3: A ile siostra ma lat?
5: 13.
0: O kaskach z dziećmi rozmawiała Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
6: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są generalnie prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
7: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć.

0: towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
1: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca. Większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony, łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli. Maja Chwaińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa zagra dziś o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kaińską. Znów nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
2: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
1: Mówi Maja Chwaińska, ćwierćfinał French Open o 11. Na 20.45 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu w sezonie naszej piłkarskiej kadry. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
3: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
1: Trzymamy zatem za słowo i liczymy oczywiście na wygraną.
4: Rock Radio w drodze.
5: Trwa modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Prace odbywać się będą etapami, a całość zaplanowano na około 10 tygodni. Kierowcom zaleca się korzystanie z tras alternatywnych, Głogowską lub Górecką.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
4: Pogoda.
5: Synoptycy ostrzegają przed burzami w Poznaniu. Miejscami będą im towarzyszyć silne opady deszczu, a także porywisty wiatr. Lokalnie może padać grad. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać o 13:00, a obecnie w naszym mieście jest słonecznie i ciepło. Termometry wskazują 15 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie dzisiaj do 27.
4: Rock Radio 105,4 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
7: Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie.
4: Powstanie Rock Radia.
8: Dojechaliśmy, proszę Państwa, 3 czerwca, środa, mały piątek w zasadzie, początek długiego weekendu. Dzień dobry, kłaniam się. Kajto Ruszczyk, polot guziczków.
9: Taki farbowany piątek, dzień dobry. Tak. I oczywiście Jan Bajor Bajorek jest ze mną tutaj.
8: Tak, tak, no, a Kajtan to taki farbowany lis, proszę Państwa, będziemy do 10:00. Nie wiem, czy słyszałeś, jak Zbigniew Stonoga określił Mateusza Sochę.
9: O, nie!
8: No to jesteś moim zdaniem bardzo czymś podobnym. Ale to powiem ci na poza anteniu, bo to byłby mój ostatni poranek i musiałbym zbierać manatki. Tina Fiking, proszę Państwa, dobry początek. 2 2 4 4 0 66. Czekamy na głosówki na Messengerze. A wy zostajecie z nami.
9: Czyli Zbyszek się nie zatrzymuje.
8: Nie. Yeah.

0: Rock the Night, Grupa Europe w Rock Radio. Proszę Państwa, mamy 14 po 6. Analog, to znaczy, że ktoś zadzwoni do nas przy użyciu telefonu. Halo, prosimy.
1: Hej, cia. Wow. Do Poznania, nic co się kłania.
2: Czułem.
1: Dzisiaj środa, taki piąteczek, bo krótki weekend. Mhm. Podbijam kartę na zakładzie i do tytułu również mam pytanko. Mhm. Czy dzisiaj w Rebusie Jebusie będzie na cały weekend?
2: No.
1: Pozdrawiam serdecznie.
2: Hell yeah, no.
0: No będzie.
2: No oczywiście, że będzie.
0: Myślę, że będzie, no bo to jest już taka stara, niepisana zasada.
2: No
0: tak,
2: tak, no. Poza tym jak moglibyśmy nie wręczyć wam przed długim weekendem, no,
0: tak,
2: ludzie?
0: No będzie, no.
2: Jesteśmy tyle dni na to, żeby sobie wykorzystać, Boże.
0: Jesteśmy ludźmi, proszę Państwa, tak? Jakby, no mamy różne oblicza, ale na końcu jesteśmy ludźmi. Także tak, pozdrawiamy Jogasa, miło nam cię słyszeć, dawno się nie słyszeliśmy, to tym bardziej. I tak, będzie, proszę Państwa, na cały weekend, także zapraszamy serdecznie, chodźcie do nas. Zbawimy się jak zawsze po 8. The Who, Won't Get Fooled Again. Proszę Państwa, no nikt nie lubi być robiony w bambuko, prawda, ani w konia i tak dalej.
2: Ni w osła, ani w wielbłąda.
0: Tak, ani w...
2: Tu możesz podstawić dowolne zwierzę.
0: Ani w rympał, prawda. Dzień dobry, witajcie.

0: Alicja Bartosiewicz i Szał, 22 minuty po szóstej. Szał, proszę Państwa, przed długim weekendem trwa. Oddział zamknięty, Brian Adams za chwilę łączy nas z klasyka rocka.
1: Reklama.
2: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
6: Jak czytanie wpływa na dynamicznie rozwijający się mózg? Dlaczego ojcowie wciąż czytają dzieciom rzadziej niż mamy? I czemu warto zmienić to właśnie dziś? W mini audycji poświęconej kampanii Tata też czyta o sile wspólnego czytania, relacji i prostych pierwszych krokach mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 i 17. Zaprasza partner strategiczny kampanii Tata też czyta, marka Lajkonik.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
11: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Po reklamie.
13: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Can't stop this thing we started, czyli Bryan Adams w Rock Radio jest 6:30, proszę państwa. Nie wierzę politykom, nie! Śpiewał niegdyś zespół Tilt. Niestety w Nigerii nie znają tej piosenki, proszę państwa. Mamy na to namacalne dowody. Cierpiący na karłowatość Sadisu Buba Muhammad ubiegał się o mandat posła w Nigerii. Mimo swojego niskiego wzrostu i młodej aparycji twierdził, że ma 30 lat. Okazało się jednak, że chłop trochę ściemniał, bo w rzeczywistości ma tylko 15. Przez to oczywiście nie może zostać posłem.
1: Ty, a może chodziło mu, że ma 30 lat, ale doświadczenia.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Co jak wiemy, jest teraz, prawda, bardzo pożądane wśród młodych pracowników.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Może mówił prawdę.
1: No właśnie, to trzeba byłoby jeszcze sprawdzić.
0: Tak, The Rolling Stones, Satisfaction, za 27 minut.

0: Undersea Satellite, za 27. Whitesnake, AC/DC, to gramy za chwilę, a wy, mam nadzieję, zostajecie z nami i dacie głos i może pochwalcie się, jakie plany na długi weekend.
1: O, proszę właśnie, bardzo. No.
0: 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messenger, bardzo prosimy.
2: Reklama.
3: Uwaga, dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jak czytanie wpływa na dynamicznie rozwijający się mózg? Dlaczego ojcowie wciąż czytają dzieciom rzadziej niż mamy? I czemu warto zmienić to właśnie dziś? W mini audycji poświęconej kampanii Tata też czyta o sile wspólnego czytania, relacji i prostych pierwszych krokach mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 i 17. Zaprasza partner strategiczny kampanii Tata też czyta, marka Lajkonik.
7: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
8: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
7: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
8: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
12: Rock Radio. Drodze.
13: Zmieniono czasową organizację ruchu na skrzyżowaniu Naramowickiej z ulicą Rubierz. Naramowicka została wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do ulicy Jasna Rola odbywa się obecnie odcinkiem Naramowickiej od strony Łużyckiej.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
14: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
15: Powstanie Rock Radia.

0: druhé, ale ACDC v Rock Radio.
1: Čo som, co to bylo?
0: Za 82 nic, neinteresuješ, bo kočej mordy dostaneš.
1: Podničíveš je po prostu, rozumiem, všetko jasné.
0: No, fujka. Dzień dobry, halo.
2: Och, witam. Witam. Dzisiaj nie będzie to ja, tylko to będzie to my.
1: Okay.
2: To my. Ekipa Rock Radia rozpoczyna dzień słoneczny, piękny, kapitalny. No, bawimy się. No, cześć. No, cześć. Nie będę mówił kto. No.
0: Dobra, nie wiem. Pa. Cześć, Jacku, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Nie musisz mówić, no.
0: Nie jest dobrze, jak Jacek zaczyna mówić o sobie w liczbie mnogiej, no... Kochany, Przemyśl urlop. Ja wiem, że ty kochasz swoją pracę, Jacek, ale...
1: No właśnie, no.
0: Są takie momenty, w których naprawdę każdy powinien pójść odpocząć. Chociaż na chwilę.
1: Kilka oddechów, tak.
0: Tak, może długi weekend, cokolwiek. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Odłóż młotek.
0: Dokładnie, dziękujemy za ten
1: meldunek. Czy tam kowadełko, czy co ty tam... Nie, jak kowadełko, szewcy, co ja gadam?
0: To chyba nie tłucze kowadełki, ciężki temat. Blondie, Maria w Rock Radio, w każdym razie dzień dobry, kłaniamy się nisko, jesteśmy to powstanie Rock Radio. Jeszcze dychamy.

0: Blondie Maria w Rock Radio za 4:07. Proszę Państwa, dojeżdżamy do kolejnej porcji newsów, a w nich próba odpowiedzi na pytanie, czy Patryk Jaki straci immunitet w Parlamencie Europejskim. Proszę zostać z nami, odpowiedź za chwilę.
1: Reklama.
2: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No

0: na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
1: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Jan Bajor Bajorek.
16: Wielki człowiek, wielki patriota, wielki katolik, duchowny, na najwyższym poziomie dziennikarstwa.
17: Powstanie Rock Radia.
18: Wszystko się zgadza, proszę Państwa, się łezka kręci, bohater. Ale nie będziemy teraz mówić o tym, co było, proszę Państwa. Będziemy mówić o tym teraz, co będzie, bo przed Wami newsy w Rock Radiu. Mamy 7.
19: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
20: Cena wzrosła.
19: No ale wolne miejsca jeszcze są.
17: Rock Radia.
19: Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
21: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
19: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
22: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
19: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
23: Wróciłem się raz potem w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
24: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę. Spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
19: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów.

0: karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na cenę last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
1: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
2: Sport w Rock Radio.
3: Mateusz Stanicki, zapraszam. Po Gronczynie Igi Świątek Marta Kąstiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy. Nadało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Svitoliną. Kąstiuk o awans do finału zagra w czwartek z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie, jakie rusza o 11:00, pokaże Eurosport. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej 11:00. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie rusza o 20:45.
2: Rock Radio. Rock Radio w drodze.
4: Trwają prace budowlane na skrzyżowaniu Dmowskiego i Krauthofera. Są związane z modernizacją sygnalizacji świetlnej. Z tego powodu ruch pieszych jest ograniczony. Na skrzyżowaniu wprowadzono też wygrodzenia. Możliwe jest także ręczne sterowanie ruchem. Prace mają potrwać około 10 tygodni.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Już 17 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 27. Po południu znacznie się ochłodzi, a to za sprawą burz, przed którymi ostrzegają synoptycy. Możliwe są bardzo silne opady deszczu, a także porywisty wiatr. Lokalnie może padać grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 13.
0: Rock Radio 105,4 FM.
2: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Kredans i grupa T-Rex. Proszę Państwa, tak, wjeżdżamy w siódmą, dokładnie 12 po. I teraz trzymajcie się mocno, bo czeka nas prawdziwe trzęsienie ziemi. Uwaga, uwaga. Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury.
1: No okej.
0: Okay. Tłumacząc na ludzki.
1: No właśnie.
0: No właśnie. Pojawiło się światełko w tunelu, że spod taterków zniknie słynna reklamoza szpecąca krajobraz.
1: O!
0: Prawda? Nareszcie. Każdy, kto wjeżdżał, prawda, Zakopianką, widział widział tę usłaną drogę billboardami, reklamami. Ciekawe, czy kiedykolwiek, ktokolwiek skorzystał z jakiejkolwiek reklamy, w sensie, że zobaczył,
1: zadzwonię.
0: Blachy tam faliste spod taterek, to jadę tam. No właśnie, proszę Państwa, jeszcze tylko uchwała o zakazie chciwości u górali, może wreszcie zobaczę Zakopane.
2: Powstanie Rock Radia.
1: Wreszcie wiedzieć.
0: Może gubałówkę odblokują. Billy Idol, Rebel Yell.
1: Odblokują.
0: Witajcie, dzień dobry.

0: Trucks with a Girl Like You w Rock Radio. Pyszna ballada, proszę Państwa, 18 po 7. Aerosmith i R.E.M. to gramy za chwilę i sprawdzamy listę obecności powstania Rock Radia, gotowość do weekendu, no i my rozpoczynamy pewne prace, proszę Państwa, poza anteniu, ale o tym za chwilę.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Została ostatnia reklama.
9: You know what time it is.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Po reklamie. Co to jest używka? Do włosów.

0: The One I Love, czyli The R.E.M. w Rock Radio w 7:30. Proszę bardzo, mamy Messenger. Halo, prosimy.
1: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa.
0: Siemka.
1: Odnośnie tej ustawy, co ma być w Zakopanem.
2: No.
1: No to nie wiem jak wy, ale ja jak jadę gdzieś na wakacje, to wolę przywieźć sobie jakąś praktyczną pamiątkę, na przykład blachę falistą na dach, niż jakąś chińską ciupagę, która przy pierwszym uderzeniu w pięka się rozleci. Mm-hmm. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, hell yeah.
0: Hell yeah, hell yeah, no. Coś w tym jest, tak? No ale przecież można przywieźć blachę falistą, nie wiedząc, że jakby chodzi o reklamę tej blachy falistej.
2: No tak, no, tak.
0: Nikt
2: tak,
0: nie krytykuje
2: no.
0: blachy falistej. I oczywiście lepiej kupić blachę falistą na przykład niż kilo sznurka, niż ciupagę z napisem Brooklyn, no tu chyba się zgadzamy.
2: No tak, no.
0: Tylko chodzi sposób tak. reklamowania tego, no.
2: No tak. Już ale z drugiej strony, wiesz, no możesz nie wiedzieć, że taką blachę falistą dostaniesz akurat na grupówkach.
0: Ale masz internet od tego, no jakby... No kiedy, tak. kiedy ostatnio skorzystałeś z billboardu? Kiedy skorzystałeś z reklamy stojącej gdzieś w polu?
2: No nie, no to już
0: no potrzebuję
2: nie
0: na przykład teraz,
2: tak
0: potrzebuję teraz coś okleić, to nie jadę pod Łomianki, nie wjeżdżam do Warszawy, nie patrzę na ogłoszenia, które stoją też na wjeździe do miasta, tylko wpisuję pytanie w Google. Albo dzwonię do znajomego, który ma wiedzę, jak to uczyniłem.
2: Kochanie, musimy przemalować pokój. Poczekaj, to jedziemy pod Łomianki, no, jedziesz i...
0: Nie, jedźmy sobie brzydki. Od strony Katowic, tam jest więcej reklam farbiarskich.
2: Nie, temu to chyba nie ufam, nie.
0: Temu nie, temu nie.
2: O, zapisuj, zapisuj!
0: O, sznurek i maszyny rolnicze. No, no nie, no tak to nie działa. No.
2: No nie,
0: chyba,
2: nie.
0: że ktoś z Państwa ma inne zdanie. Proszę bardzo, kto ostatnio skorzystał z reklamy, która znajdowała się wbita w ziemię przed wjazdem do miasta, nie tylko do Zakopanego. Proszę bardzo, no może tak. ktoś z Poznania, może z, nie wiem, no z okolic Opola. Proszę bardzo, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Ja jestem za tym, żeby to wszystko wypieprzyć w cholerę. Spin Doctors, Two Princes za 27:08.

0: Through the Doors. Człowiek już pomyślał o jakiejś takiej mocniejszej imprezie. W sensie ja, człowiek. Lech Janerka, Pink Floyd, proszę państwa, za
1: coś
0: chwilę.
1: Tam było.
0: Za 21
1: człowiek.
0: A u nas, proszę państwa, klasyka rocka. Będzie!
1: To szok, bo myślałem, że jesteś koniem.
0: Tak?
1: No.
0: Pozdura.
1: No, widzisz.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
4: You know what time it is.

0: i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Rock Radio. Drodze.
7: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
8: Niech rok będzie z tobą.
9: To jest powstanie Rock Radia.

0: Pink Floyd i Money, proszę Państwa, i ktoś powie, że to zbieg okoliczności, bo to jest zbieg okoliczności, a propos pieniędzy. Pamiętacie Misia? Miś otwierał oczy niedowiarku. No prawdziwy, słomiany interes i nie wiedzieć czemu pomyślałem o nim, gdy przeczytałem, że powołana na początku roku przez Donalda Tuska 20-osobowa Rada Przyszłości ma wskazać rozwiązania, które zintensyfikują rozwój kraju.
1: No tak.
0: Ma do tej pory, znaczy, no bo ma, bo do tej pory nic nie zrobiła.
1: No zaraz, moment. Jak nic? No a przytulenie publicznych pieniędzy to jest, przepraszam, nic?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Myślisz, że to jest takie proste?
0: No tak.
1: No chłopie,
0: a logo
1: trzeba wszystko
0: Myślisz, że mają logo?
1: Logo, no widzisz na przykład.
0: Samochody.
1: A jeśli nie mają, to na pewno nad nim
0: Rada
1: pracują.
0: Rada nadzorcza.
1: No. No chłopie.
0: Biura.
1: No.
0: Asystenci.
1: No.
0: To mało?
1: No mało.
0: 20 chłopa poszło w Polskę.

0: Stupid! Alice Cooper w Rock Radio, proszę Państwa. Zjeżdżamy do ósmej, o ósmej newsy. Zjeżdżamy.
1: No tak, tak.
0: Kierunkowskaz. I proszę Państwa, o ósmej.
1: Tak zwany migacz.
0: Zmożone kontrole policyjne. Akcja, długi weekend, szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?

0: Media Expert.
1: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Czy jesteście gotowi na walce?
9: Tak się!
10: Jan Bajor Bajorek zaprasza.
11: Powstanie Rock Radia.
12: Będzie walce, proszę państwa. Będą walce, będą tańce, będzie rebus jebus i szansa na wygranie satysfakcji i na cały długi weekend.
13: Długi,
12: bo my jesteśmy ludźmi, proszę państwa, nie szakalami. Rebus jebus po 8, teraz czas na newsy.
14: Kontrole, możliwe utrudnienia za chwilę o ruszającym długim weekendzie, potem areszt dla żołnierza WOT-u, który podpalił kolegę syna i o wielkiej balonowej imprezie na Śląsku.
10: Rock Radia.
14: Marcin Krzemiński. Od dziś do poniedziałku włącznie więcej policyjnych patroli na drogach. To w związku z ruszającym długim weekendem. Tradycyjnie funkcjonariusze sprawdzać będą m.in. czy przestrzegamy limitów prędkości, no i czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Miejmy nadzieję, że na wyobraźnię piratów drogowych wpłyną wchodzące dziś zmiany dotyczące punktów karnych. Kierowcy nie będą mogli zmniejszyć ich liczby w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, na przykład wspomnianych jazdy po alkoholu czy rażącego przekroczenia prędkości. To może być też trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. A o szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
15: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin.
14: Korona raka Klaudia jest już w drodze z Pekinu do Wrocławia. Ze stolicy Chin wystartował specjalny rządowy samolot z 24-latką z Wałbrzycha i jej mamą na pokładzie. Potem studentką sinologii zajmie się szpital wojskowy w stolicy Dolnego Śląska. Klaudia zachorowała w połowie kwietnia, gdy studiowała w Chinach. Trafiła do szpitala i zapadła w śpiączkę. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Decyzją sądu poczeka na wyrok w areszcie. Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury.
16: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
14: 47-latkowi może grozić dożywocie. Decyzją swojego dowódcy natychmiast został zwolniony z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe Indesilasian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
17: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
14: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też 2 widowiskowe nocne pokazy balonów i koncerty. 3-dniowa impreza startuje

0: 18 czerwca.
1: Rock Radio w drodze.
2: Do 19 czerwca obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Żaromskiego do pętli Ogrody. Podczas prac w rejonie ulicy Botanicznej zamknięte zostaną oba pasy ruchu jezdni południowej, a ruch pojazdów w stronę centrum odbywać się będzie buspasem jezdni północnej.

0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
1: Od godziny 13 zacznie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed burzami w powiecie poznańskim. Burzą będzie towarzyszyć silny deszcz, a także porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest też grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać aż do godziny 21. A obecnie termometry wskazują 19 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 27.
0: Rock Radio 105,4 FM.
2: Coś przezroczyste. Ciastka.
3: Ciastka przezroczyste?
0: Powstanie Rock Radia.

0: Senin lafın yetti. Bachman Turner Overdrive w Rock Radio jak nie mama, tak.
1: No, oczywiście.
0: 12 po 8, proszę państwa, odpalamy nasze najcięższe działo.
2: Rebus jebus.
3: W Rock Radio Rebus jebus.
1: Tak, proszę się państwa, wszystko zgadza, jest ciężkie
0: tylko,
1: cholera.
0: To jest nie tylko działo, proszę państwa, ale to jest i dzieło. Dzieło sztuki montażu. Rebus jebus. Zagadka dźwiękowa. Kilka dźwięków połączone w jedną całość tworzą unikatowe hasło. Pod odpowiedzią, proszę państwa, jest kategoria. Kto odpowie dobrze, wygrywa satysfakcję i szyszy na długi weekend, bo w końcu stoimy u progu długiego weekendu.
1: Tak jest.
0: Bardzo prosimy, zobaczmy.
4: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie, kultowi bohaterowie, proszę państwa.
1: Tak.
0: A oto kolejny z nich.
5: Zapraszamy na przepiękny szlak na najwyższy szczyt Karkonoszy, Śnieżkę.
0: O, piękna przygoda. Super. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. To jest chyba zespół Blue System, z tego co pamiętam, ale to nie o tym. O, przepraszam, posłuchajcie Rebus raz jeszcze.
1: I obracamy okna.
5: Zapraszamy na przepiękny szlak na najwyższy szczyt Karkonoszy, Śnieżkę.
1: Ty zobacz, państwa, ale taka wycieczka w akompaniamencie disco polo.
0: No, no. Piękna rzecz.
1: Polska, mieszkam w Polsce.
0: Proszę państwa, zapraszamy państwa do zabawy. Kobiety do pozostania królewnami, prawda?
1: Tak.
0: I zapraszamy na Śnieżkę i do słuchania klasyki rocka. Melting Blues i Beach.

0: Anyway, Wanted, grupa Journey, 28, proszę Państwa, za chwilę rozwiązanie Rebusa Jebusa, uroczyste wręczenia nagród, wstęgi, proszę Państwa, oklaski Kierpca, po drodze Phil Collins i The Who.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silvercrest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Została ostatnia reklama.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Dejo i substytut, tylko nie dam ci terówek w pół do dziewiątej.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
3: No tam w długi weekend to
0: weź można. Zamień sub na pro. Dobrze, przypomnijmy zagadkę z kategorii kultowi bohaterowie, bardzo proszę.
4: Zawsze bądź już ze mną, pozostań mą królewną.
5: Zapraszamy na przepiękny szlak, o, na najwyższy szczyt Karkonoszy, Śnieżkę.
3: Idę, ma idę.
0: Na Śnieżkę, a co? No to proszę, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze.
6: Dzień dobry, mówi Piotr.
7: Dzień dobry.
6: Miałem kiedyś okazję wygrać z satysfakcją, ale na cały weekend to jeszcze nie, więc spróbuję dzisiaj.
7: Proszę.
6: Odpowiedź... Królewna Śnieżka. Hell yeah. Pozdrowienia dla wszystkich.
3: Pozdrawiamy.
0: Świetnie, to sobie gratulujemy serdecznie. Wysyłamy i satysfakcję i na cały weekend. Przyda się. Dobrze, ktoś jeszcze, halo?
8: Dzień dobry, Marylka.
3: Dzień dobry.
8: Otóż jest to Królewna Śnieżka. No kolejna baju baju. Pozdrawiam i mojego synka, i moją wnuczkę Zonię. Pa.
3: O, proszę.
0: Pozdrawiamy.
3: Zonię, pozdrawiamy.
0: Wnuczkę. I wnuka. I nie, ważne. Dobrze, gratulujemy serdecznie. Wysyłamy nagrody. Ktoś jeszcze? Halo?
9: Siemanko, Rock Radio.
0: Siemanko.
9: Rozwiązanie Rebusa Jebusa to Król Lew na Śnieżka.
3: Jajcarz.
0: To jest jajcarz ponad prawem. Mega. Kawalarz. Kiedyś w komiksie Kaczora Donalda był taki figle figlarze i moim zdaniem to jest autor tej rubryki. Król Lew na Śnieżka, tak jest! Brawo! Dzisiaj widzę już bez utworu towarzyszącego, może i lepiej.
3: No, tak,
0: gratulujemy serdecznie, proszę państwa. Rebus Jebus zapewne wróci w poniedziałek, aczkolwiek to już musicie pytać Kajetana. Kazik na żywo, Wojciech.
3: Wróci.
0: Za 27 minut będzie 9.
3: Nie wiem jeszcze, czy będą kultowi bohaterowie, to jeszcze pomyślę.
0: Pomyślisz jeszcze?
3: Tak.
0: No, jest pewien pomysł.
3: Yeah, tak, jest, faktycznie.

0: Life, Dire Straits, łączy nas klasyka rocka za 29, a przed 9 jeszcze dużo dobrego dla wszystkich fanów klasyki rocka, bo i ma nam Rainbow, No Doubt, ale także poleci, no właśnie, Kenny Loggins. Można wyjąć swoje kurtki pękawki.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: nich łącznie w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Od temy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
9: Została ostatnia reklama.
10: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
11: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
12: Po reklamie.
13: Rock Radio w drodze.
14: W Poznaniu utrudnienie na podkacie na Naramowickiej. Została wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od Zofii Filczer-Kurnatowskiej do Łużyckiej. Dojazd do Jasnej Roli odbywa się obecnie odcinkiem Naramowickiej od strony Łużyckiej. Wprowadzono objazdy Łużycką i Aleją Praw Kobiet.
15: Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: Zone. Kenny Loggins, proszę Państwa. I każdy z nas może poczuć się jak Maverick, prawda? Wystarczy zrobić głośno. I mieć
1: Jan Kruz, proszę Państwa.
0: Rock radio. Janek Kruz. Jasiek. Proszę Państwa, dziewiąta newsy już za chwilę. Proszę zostać z nami. Rock Radio. Klasy.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: I tak oto dotarliśmy do 9:00. Gramy klasykę rocka, proszę Państwa, ale nie tylko. Informujemy również Państwa, jak być na bieżąco. Więc proszę posłuchać newsów, a my będziemy też sprawdzać listę obecności Rock Radia. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Wszak jesteśmy u progu długiego weekendu.
3: Burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy.
1: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13:00, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5,95 zł, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6,40 zł. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba, eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
4: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
5: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
4: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
5: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych, przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
6: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
5: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
7: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów, odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
5: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu.
3: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
8: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
3: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris. Głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.
1: Sport w Rock Radio.
9: Mateusz Stanicki, witam. Maja Chwalińska zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie dziś Anna Kalińska. Dla ostatniej polskiej zawodniczki na tej imprezie ta faza zmagań to życiowy rekord. Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie. A wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mirra Andrzejewa i Marta Kostiuk. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Cwierew oraz Czech Jakub Mężik. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie w Warszawie. Biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2, ale selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry wybiegną na murawę. Mimo to, podobnie jak 3 dni temu, nie zabraknie zmian. Początek meczu o 20:45.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
3: Najpogodniej na północnym wschodzie, tam też nie powinno padać. Poza tym możliwe przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Na termometrze

0: termometrach 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16 na południowym zachodzie, na południu nawet do 27.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrma.
2: Puknijcie się wszyscy w głowę.
3: Powstanie Rock Radia.

0: Rebel, Rebel. Proszę Państwa, to David Bowie we własnej osobie. Yes, it's true. 12 past 9, guys, okay, so we can pick up the phone, hello.
1: Okay, hello.
2: No, witam panowie, witam wszystkich. Gniezno.
0: Yes.
2: Na linii, teraz loguję się do systemu.
0: Nice city.
2: No to mamy weekendzik, czyli prawie, że piątek, piąteczek, środunio.
0: Nie, no nie prawie,
2: i długi weekend przed nami.
0: No.
2: 4 dni wolne, więc dzisiaj te 14 godzin jakoś zleci. Pytanko, a w piątek was nie będzie? No niby to długi weekend dla tych, co sobie biorą urlopy, tego, ale w radio to ja nie wiem, jak to tam u was. Czy można się tak obijać? 4 dni?
1: Trzeba.
2: Czy w piątek trzeba pracować? Trzymajcie się, hell yeah.
1: Hell yeah. No nie, nie, nie, panie Denzelu, nie ma nas w piątek. To taka sytuacja, nazwijmy to może wyjątkowa.
0: Muszę mojej recepcji napisać, że pomarańcze już dojechały. Proszę państwa.
1: To ty masz recepcję?
0: Mam. Wow. Proszę państwa, powiedz mi to, nie będzie nas w piątek.
1: To jest nie będzie.
0: Pierwszy raz, kiedy dali psom wolne. Proszę państwa, spójrzmy prawdzie w oczy.
1: Wypuścili nas.
0: Wypuścili nas. To jest pierwszy raz, kiedy nie musimy wracać w piątek, gdy czwartek jest wolny.
1: Tak.
0: I postanowiliśmy z tego skorzystać. Nie
1: szef
0: dopraszaliśmy się. Do budy!
1: No i
0: tak, nie dopraszaliśmy się, że... Tylko jednak powiedzmy, no dobra, skoro do budy, to tak. Do budy. A w ogóle ja to do budy wrócę dosyć późno, bo od poniedziałku Kajtan będzie sam. Także proszę być, proszę być dla niego miłym, proszę o grupę wsparcia, proszę
1: bardzo
0: do niego dużo dzwonić.
1: Proszę.
0: On w poniedziałek może być zmęczony, bo będzie miał wyjątkowy weekend,
1: tak.
0: Więc nie oczekujcie w poniedziałek od niego żadnych newsów, żadnych żartów. W poniedziałek
1: nie,
0: niech wam,
1: no, niech żarty
0: wam,
1: to będą.
0: Niech wam wystarczy tylko godzina i klasyka rocka. Four non-lots, what's up? 14 po 9.
1: O, to właśnie taki przykład.

0: Beatlesowa, narzeczona Lady Punk w Rock Radio. Nie ma, proszę państwa, powstania bezkryzysowej.
1: Nie ma.
0: Takiej dobrej imprezy nie ma bezkryzysowej. Zawsze
1: nie ma.
0: Pojawia się ten ziomek, który postanawia włączyć ten numer. I połowa się cieszy, druga połowa się nie cieszy. My się cieszymy, bo gramy klasykę rocka, The Cure, Jefferson Airplane. Za chwilę, 22 minuty po 9.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś o kampanii Fundacji Powszechnego Czytania Tata też czyta, rozmawiam z Aleksandrą Strzelecką. Jaka idea przyświeca tegorocznej edycji?
3: Hasło Czytanie rozwija mózg. Wspólna lektura działa jak trening. Wspiera język, pamięć, a dziecko uczy się rozumieć emocje.
2: Czyli to więcej niż rozwijanie wyobraźni?
3: Zdecydowanie. Książka daje wspólny czas i buduje więź. To moment tylko dla was.
2: Dlaczego zwracacie się szczególnie do ojców?
3: Bo nadal czytają rzadziej od kobiet, a męski wzorzec jest bardzo ważny. Nie trzeba perfekcji ani talentu lektora.
2: Od czego zacząć?
3: Od 5 minut dziennie. Dziecko wybiera tytuł, tata czyta i zadaje jedno pytanie o bohatera.
2: Jak dotrzeć z kampanią do rodziców? Taka kampania to duże przedsięwzięcie.
3: Ważne jest wsparcie innych organizacji i podmiotów. Naszym partnerem strategicznym jest marka Lajkonik. Już po raz drugi wspólnie przypominamy, że czytanie to inwestycja w rozwój i relacje z dzieckiem.
2: Gdzie odeślemy słuchaczy po szczegóły?
3: Darmowa broszura, rekomendacje książek i liczne wskazówki czekają na stronie tatateszczyta.pl.
2: Dziękuję za rozmowę.
4: To było ogłoszenie płatne.
5: Reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. W atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Mistrzowie.

0: niskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Po reklamie.
12: Komentujcie, czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie? Czy może ktoś już miał jajowanie? Powstaje.

0: Jefferson and Plant, Somebody to Love za 20.70. Proszę Państwa, każdy potrzebuje kogoś takiego. I no właśnie, teraz następuje ten moment wakacyjny, proszę Państwa, że my zaczynamy się mijać.
1: Mijać,
0: tak.
1: No niestety.
0: Także proszę Państwa, mnie od poniedziałku nie ma.
1: No nie ma.
0: Jest szansa, że wrócę, aczkolwiek nie jest to do końca powiedziane. Ale no przynajmniej na ten czas teoretyczny bardzo proszę być miłym dla Kajetana.
1: No będzie mi bardzo miło, że będziecie mili.
0: Tak,
1: no, tak
0: także
1: powiem.
0: Proszę pamiętać, grupa wsparcia, nie wiem czy w ogóle jeszcze istnieje. Była kiedyś, był prezes, był zarząd, był skarbnik.
1: Dyrektor.
0: Nie wiem co się stało z tym towarzystwem,
1: może się
0: uaktywnią w poniedziałek.
1: Czasami jak ciebie nie ma, to się tam uaktywnią. Tak, to bardzo jest miłe. Więc tak? Mam nadzieję, że no bo ciebie nie będzie więcej niż jeden dzień, więc proszę o mobilizację na więcej niż jeden dzień.
0: Tak, dokładnie. Kochani, 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. I go

0: Never Surrender, grupa Saxon w Rock Radio za 20:10. Motley Crue, Depeche Mode, Queen, Van Morrison.
1: Ale
0: to
1: zestaw.
0: Wszystko w Rock Radio przed 10:00.
1: Tak jest.
2: Reklama. Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: You know what time it is. Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że Twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po reklamie.
9: Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Brown Eyed Girl, Van Morrison na koniec środowo-piątkowego spotkania z Powstaniem Rockradia. Kajto Ruszczyk, Ponad Guziczków
1: i Jan Bajor Bajorek. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.
0: A w studiu Kuba Kaleta, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co po dziesiątej?
2: Po dziesiątej w cyklu W Mgnieniu Rocka razem z Olą Konopką udowodnimy, że my się trudnych tematów nie boimy i weźmiemy na warsztat jeden z najbardziej cringe'owych teledysków lat 80.
1: Oj, trochę ich było.
2: No było, ale ten jest taki, to jest moja taka topka.
0: Świetne były te. Proszę, przykład. Nie twój, no.
2: No proszę, no właśnie, no. Pochwal się. Fasolki się nie liczą.
1: Wiem, ale to nie klasyka rocka.
2: No.
1: Leave Me Alone, Michael Jackson.
2: I co on
1: strasznie
2: robił?
1: Cringe'owy. To był taki rysunkowy króliczek.
0: No co to ma wspólnego z klasyką rocka?
1: No to powiedziałem, że to nie ma nic wspólnego z klasyką rocka, ale był
0: nie
1: cringe'owy.
0: Nie wiem, przypomnijcie sobie Dyerów Money for Nothing, jak pierwszy komputerowy. No świetne były te edycje.
1: Ale ja nie powiedziałem, że tylko cringe'owy były.
2: Dobra, to jest nie na temat.
1: Dobra,
0: co po 12?
2: No, po 12 w Białych Krukach podpowiemy Państwu, co można ciekawego porobić, jak się jest w szpitalu, a zabraknie nam dwójki do wrzucenia do telewizora.
1: No, to można dać salową.
0: Nisko, prawda, jak ten pan wczoraj.
1: A właśnie, tak.
0: Nie uciec.
1: Można.
0: Nie słyszałeś o tym.
2: Nie.
0: No pan rozpalił ognisko, żeby zasłonę dymną, aby się ze szpitala.
2: Ja bym na przykład kaczkę wziął.
0: No. Albo basen.
2: Basen, no tak, ale kaczka wymaga większej takiej precyzji.
1: Ja kiedyś kaczkę zabrałem do szpitala.
2: I co?
1: Ale to taka prywatna. No nie, mam w domu.
2: A, ale to jako bidon, czy?
1: Dobra.
0: Kuba Kaleta przejmuje stery. Życzymy Państwu wspaniałego, długiego weekendu. Państwu życzę trochę dłuższego. Wracam niedługo. Trzymajcie się, pa, pa.
3: Reklama.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
7: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl www.mbwesołek.pl. Została ostatnia reklama.
8: Dariusz Szpakowski.

0: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
2: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
3: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
4: Trzeba mieć wyobraźnię.
0: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
5: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy 2 dużych festiwali. Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu 9 Festiwal. Spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
0: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju na kort, wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
6: I've been watching couple of her matches.
7: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
6: Yeah, definitely future top player.
0: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
1: Newsy Poznań.
8: Urszula Salamon, zapraszam. 5 osób zatrzymano w sprawie nielegalnej drukarni filtrów papierosowych. Działała na terenie powiatu poznańskiego. Dzienna wydajność linii pozwalała na wytworzenie filtrów do wyprodukowania około 25 milionów papierosów. Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Tymczasem postępują prace na Moście Chrobrego. Z tego powodu od poniedziałku zacznie tam obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmiany będą dotyczyć skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii. Konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań. Na koniec zaglądamy na Wildę. Rosnący tam dom przypułkowy Krzysztof ma szansę na tytuł Drzewa Roku, mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
9: Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie. Serdecznie zapraszamy do głosowania na stronie drzeworoku.pl.
8: Głosowanie potrwa do końca czerwca. Poznań przeznaczy miliony na renowację zabytków. O szczegółach opowiemy w informacjach za godzinę.
1: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
8: Od godziny 13 będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed burzami w powiecie poznańskim. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu, a także porywisty wiatr. A obecnie termometry w Poznaniu wskazują już 24 stopnie. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 27. Popołudniowe burze spowodują ochłodzenie. Temperatura spadnie do 16 stopni.
1: Rock Radio.

4 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta. Rock, radio. Hey!

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem. A to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnych rocznicach w naszym cyklu W mgnieniu roka. O rocznicy jednej. Powiedz mi Kuba, o czym dziś?
0: Dzisiaj pochylimy się nad piosenką, która jest bardzo przyjemną piosenką. Bardzo ją lubię.
1: Tak,
0: ale...
1: aczkolwiek stwierdziłeś, że posiada najbardziej cringe'owy teledysk na świecie.
0: Nie wiem, czy najbardziej cringe'owy, ale na pewno w top 10 cringe'owych teledysków by się on znalazł. To mogę zagwarantować. No, to są mocne słowa, proszę
1: bardzo
0: państwa.
1: Bardzo mocne słowa, no. Ale żeby dowiedzieć się, jaki to teledysk, to słuchajcie cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu. Ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
15: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
16: Po reklamie.
17: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: to jest numer, którego bardzo przyjemnie się słucha również w środowe, no, czyli piątkowe tak naprawdę przedpołudnie. Klasyka rocka od YouTube w Rock Radiu. No, dlaczego piątkowe? No, bo oczywiście długi weekend już na horyzoncie się nam maluje, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj przenosi nas do samego środka lat 80.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku supergrupa USA for Africa wydaje charytatywny singiel We Are The World. Powstaje pierwsza komercyjna strona internetowa, a jej adres to symbolics.com. Film Amadeusz zdobywa 8 Oscarów, a film Pola Śmierci 3.
2: A skoro przenieśliśmy się do 85 roku, to dokładnie 41 lat temu, czyli 3 czerwca, wychodzi singiel zespołu Talking Heads pod tytułem Road to Nowhere i pochodzi z 6 płyty pod tytułem Little Creatures. Powiedz mi, Kuba, o czym jest ten kawałek?
0: No właśnie, lider grupy Talking Heads, czyli David Byrne, chciał napisać piosenkę o nieuchronnie zbliżającej się śmierci i zagładzie, ale nie chciał opisywać strachu, tylko bardziej chciał się skupić na tym, że my czasem czekamy na tę zagładę w poczuciu rezygnacji, w poczuciu pogodzenia się z losem, a nawet czasem z nadzieją i radością.
2: Kiedy lider zespołu napisał tę główną część, to stwierdził, że no coś jest za łatwe.
0: Mm-hmm. No tak, dlatego że ta część główna tego numeru składa się raptem z 2 akordów.
2: Tak.
0: Dlatego też David Byrne uznał, że jest to za mało i dołożył tam jeszcze między innymi partię chóru gospel. Natomiast ja powiem wam zupełnie szczerze, że kiedy słucham tego numeru, wcale nie mam takiego poczucia, że on jest zbyt prosty. Wręcz przeciwnie.
2: Powiedzmy troszeczkę jeszcze o teledysku, ponieważ jest to wybitne dzieło.
0: Jest to teledysk po prostu.
2: Jest to teledysk, zdecydowanie. Co tam widać, Kuba?
0: Widać tam przeróżne rzeczy, ale takim powtarzającym się motywem są postaci małżonków, którzy stopniowo się starzeją. I w tych rolach wystąpili muzycy Talking Heads, czyli basistka Tina Weymouth i perkusista Chris Franz. Ale to nie wszystko.
2: Na przykład człowiek, lider właściwie, śpiewający i ma...
0: Z głową...
2: Nie wiem nawet, jak to nazwać. To jest głowa w sześcianie?
0: Tak, tak. On śpiewa, a dookoła jego głowy wiruje sześcian.
2: Mega.
0: Mamy również tak, zamaskowanych biznesmenów, którzy się okładają walizkami.
2: Super. Są też muzycy śpiewający pod wodą.
0: Mhm. Jest staruszek w pielusze wchodzący do kartonowego pudła, a wychodzący z niego jako małe dziecko. I mamy też na przykład gościa, który goni wózek na zakupy.
2: Super.
0: No, jak dla mnie, ten teledysk powinien znaleźć się w słowniku pod hasłem cringe.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

0: Minuszka Samochodzi. Bardzo lubię ten numer klasyka rocka, polskiego rocka nawet od Tila w Rock Radio, a że klasyki polskiego rocka nigdy za wiele, również przy środzie, no to już za chwilę posłuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru Republiki, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce MediaExpert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Expert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to. Media Expert taniej
2: masz. Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Została ostatnia reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy. Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka. Klasyka.

0: No i ten numer zawsze kojarzy mi się z czasami liceum, mimo że ja na początku lat 90. do liceum jeszcze nie chodziłem. To klasyka rocka od Red Hot Chili Peppers. W newsach o 11:00 sprawdzimy prognozę pogody na długi weekend, a po 11:00 przeniesiemy się do szalonych lat 60. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silver Crest. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni 899 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
11: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci absolutna klasyka rocka od The Beatles, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
12: Koniec redukowania punktów za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria.
11: Rock Radia.
12: Marcin Szamiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
13: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych.

0: Zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze 2 kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
1: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy. O czym więcej Mateusz Stanicki.
2: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wejściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
3: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.
4: Newsy Poznań.
5: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro około 10:40 rozpocznie się centralna procesja Bożego Ciała w Poznaniu. Trasa przebiegać będzie od kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała i przejdzie ulicami Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo i Panny Marii na Ostrów Tumski. Aż do 13:00 w tym rejonie obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów. Poznań przeznaczy miliony na renowację zabytków. O szczegółach mówi nasz reporter Bartosz Łukasiewicz.
6: Dofinansowane zostaną prace w 24 obiektach na terenie całego Poznania. Są wśród nich zabytki zarówno świeckie, jak i sakralne.
5: Największe dofinansowanie otrzyma klasztor franciszkanów. Wystartowała ogólnopolska kampania promująca obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. W największych polskich miastach pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do słuchowiska poświęconego wydarzeniom sprzed 70 lat. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o postępach prac na Moście Chrobrego.
4: Rock Radio 105 i 4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
4: Pogoda.
5: Już 25 stopni wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze cieplej. Temperatura wzrośnie aż do 27 stopni. Potem się ochłodzi, a to z powodu burz. Ostrzeżenie IMGW zacznie obowiązywać o godzinie 13 i potrwa do 21. Według synoptyków możliwe są silne opady deszczu, a nawet grad. Miejscami wiatr może być bardzo silny.
4: Rock Radio 105 i 4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

0: I po takiej dawce energii kawa robi się chyba zbędna. Klasyka rocka od Genesis w Rock Radio, 19 minut po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie no bardzo klimatycznego numeru z drugiej połowy lat 80., no który to powstał w odległej Australii. Już za chwilę klasyka rocka od Midnight Oil, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Po reklamie.
17: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

I tak właśnie brzmi polska klasyka rocka lat 90. To Hej w Rock Radio. A propos lat 90., no to na początek długiego weekendu szykujemy dla was w Rock Radio coś naprawdę specjalnego, czyli audycję z udziałem Podcasteksu. W naszym studiu pojawią się Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy jednego z najpopularniejszych podcastów w kraju. Podcasteks to podcast o latach właśnie 90. i zerowych, ale chłopaki bynajmniej nie opowiadają o tym, że kiedyś to było, bo zbieraliśmy karteczki, graliśmy na Pegasusie i czytaliśmy Brawo i ludzie byli bliżej siebie, a teraz to tylko te TikToki. No nie, tego absolutnie w Podcasteksie nie ma. Bartek i Mateusz przygotowują bardzo solidne i często krytyczne analizy postaci i zjawisk z przełomu wieków, no a wszystko doprawiają specyficznym humorem. No i dlatego jutro, czyli w czwartek, porozmawiamy o rzeczywistości przełomu mileniów, ale bez romantyzowania tamtych czasów i bez taniego sentymentalizmu. Pogadamy o m.in. boomeryzacji pokolenia milenialsów, spróbujemy też określić, kiedy w Polsce nastała moda na nostalgię za latami 90. No i porozmawiamy także o rzeczach z tamtych czasów, które niesłusznie odeszły w niepamięć. Na audycję z udziałem chłopaków z Podcasteksu zapraszam was na jutro na godzinę 10, bo o tej godzinie startujemy. A już teraz startuje klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, no ten kawałek brzmi jak dobry plan na wieczór, klasyka rocka od Kiss w Rock Radio, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru prosto z końcówki lat 80. No i to jest kawałek, który no, budzi duże kontrowersje. A dotyczą one tego, czy jego tytuł trzeba pisać ze spacją, czy bez tej spacji. No nawet sami muzycy The Cure chyba nie są zgodni co do tego, bo są różne wersje pisowni tego tytułu. Już za chwilę klasyka rocka od The Cure, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive. Tylko w salonach cichy zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Została ostatnia reklama.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
20: Po reklamie.
21: Rock Radio.
22: Klasyka.
21: Klasyka rocka.

No powiem tak, niejedną szkolną dyskotekę się przestało pod ścianą przy tym numerze klasyka rocka od No Doubt w Rock Radiu za 8 minut 12, a my nie tylko wspominamy sobie dobre czasy przy najlepszej klasyce rocka, ale również w Rock Radiu pomagamy wam zaplanować czas wolny, no a czas wolny w długi weekend, mam nadzieję, że będziecie go mieli pod dostatkiem i jeżeli nie wiecie za bardzo, co z tym czasem wolnym zrobić, no to jest propozycja na dzisiejszy wieczór. Jeśli będziecie w Krakowie albo w okolicach, to możecie wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, a to dlatego, że tam się odbywa, jak zresztą co środę, open mic, czyli taka impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu przeważnie możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. No i już jest pomysł na wieczór, prawda? No nie ma za co. Rock Radio uczy i bawi jednocześnie. No i oczywiście gra najlepszą klasykę rocka. Już teraz słuchamy sobie kipiącego energią numeru od Aerosmith w Rock Radio.

0: Numer, przy którym ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu, klasyka rocka od Aerosmith. W newsach o 12 będzie o tym, że szykują się spore korki na Zakopiance i to nie tylko dlatego, że wszyscy ruszą tam na długi weekend, a po 12 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedlekoplana.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Została ostatnia reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
7: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
8: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch posłuchamy klasyki polskiego rocka od Manamu. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
9: Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Ukraina uderzyła dronami w Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Dziś po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale.
7: Rock Radia.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
10: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
11: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
10: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
9: Nie zabrak.

0: policjanci sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
1: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
2: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, między innymi gmina Skawina.
1: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali.
3: Newsy Poznań.
4: Urszula Salamon, zapraszam. Jutro Boże Ciało. Centralna procesja w Poznaniu rozpocznie się około 10:40. Trasa przebiegać będzie od kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała przez ulicę Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo i Panny Marii, aż na Ostrów Tumski. Do 13:00 w tym rejonie będzie obowiązywać zakaz ruchu pojazdów. Kierowcy będą musieli też uważać w poniedziałek. Na Moście Chrobrego zostanie wprowadzona nowa tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany będą dotyczyć skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Wieżowej i Panny Marii. Konieczne jest zawężenie wlotów skrzyżowań. I jeszcze sport. Rowerzyści z Poznania rozpoczęli już miesięczną rywalizację z cyklistami z innych miast. Walczą o puchar rowerowej stolicy Polski, mówi Jan Kosmecki z Urzędu Miasta Poznania.
5: Potrzebna jest aplikacja, którą wgrywamy na telefon. Każda podróż musi być zarejestrowana, ona się nalicza dla miasta.
4: Rywalizacja potrwa do końca czerwca.
3: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
4: IMGW wydało ostrzeżenie dla Poznania przed burzami. Alert dotyczy też większości powiatów województwa wielkopolskiego. Burzom miejscami będzie towarzyszyć bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu. Lokalnie możliwy jest też grad. Termometry wskazują już 26 stopni. Po południu znacznie się ochłodzi z powodu burz. Temperatura spadnie do 16 stopni.
3: Rock Radio 105 i 4 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, jest też, no, Kuba Kaleta.
0: No jest też, no.
1: Najważniejsza osoba
0: O, już
1: tutaj.
0: Bez przesady.
1: O, tak, ja tak uważam.
0: No to jest miłe, ale no daj spokój.
1: Kuba,
0: dziękuję za te brawa.
1: Jeszcze brawa.
0: Mamy. To jest, proszę Państwa, audycja z udziałem publiczności.
1: Tak.
0: Mamy... To jest taka nowa formuła, można powiedzieć. Wiem, że Państwo pisali do nas maile, telegramy, chcieliby wziąć udział. I tutaj mamy jeden z naszych słuchaczy, pan Adrian, wylicytował udział w Białych Krukach na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
1: Nie gadaj tak, tak nie było.
0: Ale mogło tak być. Ale fajne to by było, prawda? No, że tam licytujesz.
2: Ludzie myślą,
1: ty, ja się ciebie pytam w tym momencie, Kuba... O czym dziś porozmawiamy w Białych Krukach?
0: No, dzisiaj sprawdzimy, co ciekawego można porobić, kiedy odbywasz pobyt w szpitalu. Jakie rozrywki tam można? No, na przykład tak, możesz wrzucić 2 złote do telewizora i se tam obejrzeć trudne sprawy, no nie?
1: No,
0: możesz rozwiązać...
1: 30 krzyżówek.
0: No, ja bym powiedział 1000 panoramicznych, prawda?
1: No.
0: Możesz poczytać Harlekina, prawda, na przykład. Albo tam Tatuażystę z Auschwitz jest taka książka.
1: Możesz się zapoznać z współlokatorką.
0: No, tak, możesz.
1: Ale możesz też napisać numer.
0: Jak to?
1: Tak to.
0: O, to ciekawe, no tego nie próbowałem.
1: I o takim przypadku dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
3: Reklama.
4: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wyprzedaż WISG zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISG.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jak czytanie wpływa na dynamicznie rozwijający się mózg? Dlaczego ojcowie wciąż czytają dzieciom rzadziej niż mamy? I czemu warto zmienić to właśnie dziś? W mini audycji poświęconej kampanii Tata też czyta o sile wspólnego czytania, relacji i prostych pierwszych krokach mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 i 17. Zaprasza partner strategiczny kampanii Tata też czyta, marka Lajkonik.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
14: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
16: Po reklamie.
17: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: te smyczki, które sobie tam plumkają w ten, no mają w sobie coś takiego uspokajającego. Klasyka rocka od Oasis w Rock Radiu. Za 28 minut będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Kasa Chorych i ich singlu Blues Chorego Szalona Baśka z 80 roku.

0: Ten utwór zaproponował nam Artur w komentarzu na Facebooku, natomiast my już o Kasie Chorych rozmawialiśmy w grudniu. I warto przypomnieć, że Kasa Chorych to klasyka polskiego bluesa i zespół pochodzący z Białegostoku.
1: Tak. I działający od roku 1975.
0: Zgadza się.
1: I mający na swoim koncie
0: chyba 6 płyt.
1: Chyba dlatego, że ich dyskografia jest tak zwichrowana jak ich historia.
0: Tak jest.
1: No. Natomiast nie ma wątpliwości, że singiel Blues Chorego, Szalona Baśka, to jest ich debiutanckie wydawnictwo i te numery, które są na obu stronach tego singla, są kompozycjami instrumentalnymi. No i obie z tych kompozycji mają bardzo ciekawą historię.
0: Utwór Blues Chorego powstał w momencie, w którym gitarzysta zespołu Jarosław Tioskow trafił do szpitala
1: z zapaleniem nadnercza.
0: Zgadza się.
1: Czyli zamiast dochodzić do siebie, to on tam komponował.
0: Tak.
1: No ja nie wiem, czy to nie jest pogwałcenie zasad L4.
0: Z drugiej strony, no, Ryszard Skibiński, czyli harmonikarz, twierdził, że nie chce grać tego utworu, bo drażni go.
1: No, powiem tak. My sobie posłuchaliśmy bluesa Chorego i moim zdaniem on brzmi jak wiele innych bluesowych numerów. Nie wiem, dlaczego akurat ten miał być drażniącym kawałkiem.
0: Może takie jakieś akurat coś.
1: Po prostu
0: coś
1: tak zwana
0: działało.
1: Dyspozycja dnia może to
0: tak
1: było.
0: Tak jest.
1: Natomiast mimo tego, że Ryszard Skibiński no nie docenił początkowo mocy tego numeru, to ten numer docenili amerykańscy radiowcy. A to dlatego, że w podsumowaniu roku 1981 na antenie amerykańskiego radia WRJC-FM 91 w Baltimore ten numer znalazł się na trzecim miejscu, a wyprzedziły go tylko utwory Alberta Collinsa oraz Muddy'ego Watersa oraz numer B.B. Kinga. No i jak wspomina zespół, tutaj cytat, muzycy nie osiągnęli z tego faktu profitów poza satysfakcją. No ale przepraszam bardzo, na co oni liczyli? Że dostaną po prostu pieniądze od Amerykanów, że zajęli trzecie miejsce w podsumowaniu roku?
0: Może tak.
1: No a mówi się, że to pokolenie Z jest roszczeniowe i milenialsi też są roszczeniowi. A tutaj proszę bardzo, roszczeniowość jednak ma swoją długą historię. Nieładnie. Ja bym się cieszył, że w ogóle moją piosenkę wybrali do jakiegoś tam podsumowania w Stanach Zjednoczonych. Ja bym to po prostu wrzucił na swojego Facebooka w 81 roku i już, no, i bym się cieszył tymi lajkami, które bym dostał. Od Solidarności na przykład. No. Dobra. Ale jeszcze Szalona Baśka nam została tutaj do omówienia.
0: Tak. I ten numer napisał Marek Kisiel.
1: Czyli saksofonista.
0: Tak.
1: Czy był wtedy w szpitalu? Do takich informacji nie dotarliśmy. Te numery, Blues Chorego i Szalona Baśka, one później też były wydawane na innych płytach Kasy Chorych. Po 14 latach Blues Chorego trafił na debiutancką płytę Kasy Chorych, czyli Blues Band, w ogóle super tytuł. Ta płyta ukazała się w 1994 roku, czyli trzeba było 14 lat czekać na to, aż Blues Chorego trafi na jakieś duże wydawnictwo. Natomiast Szalona Baśka, no tutaj musieli się fani Kasy Chorych wykazać jeszcze większą cierpliwością, dlatego że Szalona Baśka trafiła dopiero na składankę Blues Naszych Córek, która ukazała się w roku 2006.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: I tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To Tilt w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który ma moim zdaniem jedną z lepszych partii klawiszy. Nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70. Już za moment The Who, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskowianka Zdrój.
15: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
16: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
15: Wbijaj.

0: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Została ostatnia reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: i to jest kawał ballady, klasyka rocka od Scorpions. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile będziemy tankowali jutro i pojutrze, a po 13 posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka prosto z początku lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Ło, widzisz to co ja?
5: A, nie widzisz.
4: No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Została ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.
11: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
12: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Republiki. Na teraz porcja świeżych newsów.
13: Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem.
11: Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, twierdzą eksperci. Bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera, mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
14: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie i wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończonych.
13: Jak dodaje ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą utrzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale będą chcieli ukryć swoje koszty w wyższych opłatach, na przykład za usługi dodatkowe, bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i

0: No chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
1: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
2: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
1: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
3: Pogoda.
1: Burzowo dziś na południu i zachodzie Polski, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie niewielkie, a na termometrach dziś do 14 stopni na terenach podgórskich, do 16-17 na południowym zachodzie, do 25 na przeważającym obszarze kraju i 27 na południu.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: numer, który bardzo skutecznie dodaje energii na resztę dnia. Klasyka rocka od Electric Light Orchestra w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru. Prosto z pierwszej połowy lat 80. i to będzie taki kawałek, który jest takim motywującym, motywacyjnym hymnem o tym, żeby się nie poddawać mimo różnych przeciwności losu. Już za chwilę klasyka rocka od Journey, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Po reklamie.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

No to się moim zdaniem kompletnie nie starzeje. Tak jest zaaranżowany ten kawałek. Klasyka Rocka od The Police w Rock Radio jest dokładnie 13.30. Środa, która jest też piątkiem, bo przecież przed nami długi weekend, a jak długi weekend, a w sumie w ogóle jak weekend, niezależnie od jego długości, to oczywiście w Rock Radio w sobotę i w niedzielę będziemy sobie wspólnie słuchać klasyki rocka, a będziecie mogli do tego również zgarnąć świetne, mocne i nowe lektury w programie Rock Radio Poleca na Wynos. Ja już teraz mogę wam zdradzić, że w sobotę i w niedzielę po południu będziemy grali o kryminały. Zazdrościsz mi, autorstwa Agnieszki Peszek, o książkę Martwi też mówią, to również jest kryminał autorstwa Rafała Gliny, a także o kryminał Alfa autorstwa Grzegorza Brudnika. Na program Rock Radio Poleca na Wynos zapraszam was na sobotę i na niedzielę, a razem z nami, za sterami Rock Radia, będzie Kajetan Kajtoruszczyk, więc w jego imieniu właśnie was na to sobotnie i niedzielne spotkanie zapraszam, a już teraz słuchamy sobie numeru, który brzmi świetnie, niezależnie od pogody. Klasyka rocka od Garbage w Rock Radio.

0: No powiem wam, że ja tego numeru bardzo lubię słuchać za kółkiem. To klasyka rock od Judas Priest w Rock Radio. No a jeżeli wybieracie się na długi weekend, no to ostrożnie, bo najważniejsze jest to, żeby nie dojechać szybciej, tylko żeby dojechać w jednym kawałku. Jeszcze w dobrym humorze, a ten dobry humor gwarantuje oczywiście klasyka rocka, której w Rock Radio nie brakuje i najlepszy dowód już za moment. A w ogóle, a propos Judas Priest, to jeszcze możecie sobie na rockradio.pl zrobić quiz z wiedzy o tej właśnie kapeli oraz o ich kolegach po fachu z Black Sabbath i dowiedzieć się, ile wiecie na temat klasyki heavy metalu, a już za chwilę posłuchamy sobie fragmentu legendarnej płyty Eliminator grupy ZZ Top, czyli po raz kolejny przeniesiemy się do początku lat 80., więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
12: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama. Jak czytanie wpływa na dynamicznie rozwijający się mózg? Dlaczego ojcowie wciąż czytają dzieciom rzadziej niż mamy? I czemu warto zmienić to właśnie dziś? W mini audycji poświęconej kampanii Tata też czyta o sile wspólnego czytania, relacji i prostych pierwszych krokach mówi Aleksandra Strzelecka z Fundacji Powszechnego Czytania. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 i 17. Zaprasza partner strategiczny kampanii Tata też czyta, marka Lajkonik.
16: Po reklamie.
17: To

0: Numer, który kojarzy mi się z dzieciństwem, klasyka rocka od Steve Miller Band. W newsach o 14 sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś możemy się spodziewać burz, a po 14 posłuchamy sobie numeru, który no myślę, że przypomni nam, że wakacje to już coraz bliżej. To już za chwilę w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.
10: W Rock Radio.
11: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 podkręcimy temperaturę razem z Bobem Marleyem, ale zaczniemy od wiadomości.
12: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód.
11: Rock Radia.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
13: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
12: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. O przyszłość szpitala w Lesku wciąż walczą mieszkańcy Bieszczadów. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam nadzieję, mówi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
14: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami, wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza.
12: Szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długów. Z tego część w parabankach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski, dla opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Alert już trwa, a właśnie teraz ostrzeżenie przed burzami zaczyna obowiązywać dla województwa małopolskiego i podkarpackiego i części świętokrzyskiego. IMGW wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dziś wieczorem mecz na otarcie łez, choć początkowo miał być treningiem przed

0: wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
1: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlomowego French Open.
3: Pogoda.
2: Burzowe popołudnie na południu i zachodzie Polski. W pozostałych rejonach sporo słońca, chociaż zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach do 14-15 stopni na terenach podgórskich, do 16-17 na południowym zachodzie, na przeważającym obszarze kraju od 22 do 25.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jak dla mnie jeden z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80., to Status Quo w Rock Radio i to jest również jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Możecie zagłosować na ten kawałek na rockradio.pl, a kolejne 203 notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka w piątek po 18:00, znacznie wcześniej, bo już za chwilę posłuchamy numeru, który był pierwotnie adresowany do pewnego Wojtka, ale ze względów tak zwanych politycznych tytuł należało zmienić. Już za chwilę klasyka rocka od Bajmu, więc nigdzie nie odchodźcie i miejcie włączoną aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
21: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
22: Po reklamie.
23: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: I takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Marillion w Rock Radio. Jest minuta po wpół do trzeciej. Ja przypominam, że przed nami, no pojutrze, kolejne 203 notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka, i na to notowanie możecie mieć realny wpływ, to znaczy możecie zagłosować na swój ulubiony kawałek. Propozycje w liczbie 50 znajdziecie na rockradio.pl. No jest w czym wybierać, dlatego że mamy do wyboru takie numery jak kawałki Journey, Lecha Janerki czy New Radicals, i my codziennie od poniedziałku do piątku, właśnie o tej porze, czyli o 14.30, słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. Pojutrze o godzinie 18 sprawdzimy, które to numery waszymi głosami trafiły do tego zestawienia, a już teraz słuchamy sobie kolejnego świetnego numeru i propozycji z pierwszej połowy lat 90. To Guns N' Roses w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: No jest moc, klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio. Za 20 minut będzie 14 środa, czyli piątek, dlatego że przed nami długi weekend. A jak długi weekend, no to różne przyjemne aktywności, którym się można oddać. A jeżeli na przykład jesteście kibicami tenisa i zastanawiacie się, gdzie obejrzeć finał singla kobiet turnieju Roland Garros, no to możecie obejrzeć go na wielkich ekranach. Jak się okazuje, otóż transmisja z sobotniego finału French Open będzie pokazywana w kinach sieci Helios. Jeżeli jesteście ciekawi, gdzie dokładnie, w których kinach, w których miastach, to zajrzyjcie na rockradio.pl, bo tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione, a my oczywiście przy środzie, przy tym środopiątku. Nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie świetnego numeru Urszuli, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
6: W

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
6: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
5: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
6: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Została ostatnia reklama.
12: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: Po reklamie.
15: To jest
13: Rock Radio.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i proszę bardzo, na rozruch, jak znalazł klasyka rocka od Bon Jovi w Rock Radio, jest już prawie godzina 15, w studiu Mariusz Stelmaszczyk. Cześć.
1: Dzień dobry, ja mam taką historię związaną z Bon Jovi.
0: No, co się
1: jak
0: stało?
1: Jak byłem małym chłopcem i mama zabierała mnie do fryzjera, to chciała, żeby właśnie fryzjer robił mi fryzurę na pana z Bon Jovi.
0: Okej, ale to na tego starego, czy na tego takiego, wiesz, z okolic It's My Life?
1: Z tego, w sensie starego, młodego.
0: Starego,
1: 80 lat.
0: O kurczę, no to musiałeś mieć długie włosy.
1: No miałem, żeby...
0: No czadowo.
1: Tak jest, aż nas coś zagłusza.
0: To no, z Bon Jovi pewnie. Nie chcę, wiesz, żebyśmy wyciągali tutaj...
1: Tak. Kiedyś byli też goście w Rock Radio, co mówili Bon Jovi.
0: No, Bon Jovi. Słuchaj, to są i tacy, no.
1: Tak, a to taki mały kącik, taki kącik Bon Jovi w Rock Radio teraz.
0: No dobrze, to w takim razie po godzinie 15 będzie na pewno trwało poszukiwanie rock'n'rollowca dnia.
1: Tak jest, bo Kubek i Koc Rock Radio na was czekają, więc jeśli chcecie je zgarnąć, macie podobne na przykład wspomnienia z dzieciństwa.
0: Z Bon Jovi,
1: na przykład, tak? Albo szliście do fryzjera, żeby mieć się fryzurę na zupełnie innego muzyka, bądź też artystkę, to opowiadajcie, dzielcie się 2244066 swoimi historiami naturalnie i też nagrywajcie głos za pomocą Messengera Rock Radia, a w rokowym kalendarium dzisiaj po 17.1950 rok, kto się wówczas narodził, podpowiem jedno, nie Bon Jovi.
0: No nie, no wtedy nie, wtedy jeszcze chyba nie było go w planach nawet, tak
1: no,
0: mi się wydaje.
1: Tak, no, młodszy, no. Tak jest, nas też nie było w planach. Ale w planach jest program po 15, więc słyszymy się za chwilę.
0: Po 15 Mariusz Stelmaszczyk za sterami Rock Radia, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10 w specjalnym wydaniu czego? No po prostu audycji, tak?
1: Tak, na święta. Jakie święta? No święta, tak, święta.
0: No tak, no święta, no z tak. udziałem Mateusza Witkowskiego i Bartka Przybyszewskiego, czyli chłopaków z Podcasteksu. Od godziny 10 serdecznie zapraszam. Cześć.
1: Będzie się działo.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
9: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję świetną muzykę, rockową muzykę podczas tego środowego wieczoru, chociaż z racji, że lada chwila długi weekend, to można pomyśleć, że to piątek po newsach i pogodzie. Na pewno zagram dla was The Doors, a także Genesis.
10: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców. Od dziś nie można już redukować niektórych punktów karnych.
9: Newsy Rock Radia.
10: Agnieszka Trojanowska, bis. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Hannę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
11: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
10: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzane jest to uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
12: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
10: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
12: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłoszenie tego faktu na najwyższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
10: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
13: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
14: Na przykład rażące przekroczenie prędkości bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
13: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
10: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę

0: Technoport w Poznaniu zabrzmi muzyka z całego świata. Koncerty będą odbywać się w Centrum Kultury Zamek na Dziedzińcu Zamkowym oraz w Parku Adama Mickiewicza. A w ten weekend warto wybrać się do Teatru Nowego. Zobaczycie tam sztukę Umrzeć ze śmiechu. Ta czarna komedia nie tylko rozbawi widzów do łez, ale też skłoni do refleksji nad ważnymi życiowymi kwestiami. Sztukę zobaczycie od piątku do niedzieli w Teatrze Nowym w Poznaniu.
1: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
2: Dziś na ogół od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na terenach podgórskich, tam do 16-17 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów, ale burze spodziewane są na południu i zachodzie Polski.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: I tak brzmi Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, więc zespół Genesis, Land of Confusion. Natomiast proszę Państwa, oprócz tego, że dzisiaj praktycznie taki piątek, a nie środa, ponieważ długi weekend tuż, no to humor można poprawić sobie w następujący sposób. Otóż mam dla Was zestaw gadżetów Rock Radia na długi weekend, jak znalazł, więc koc Rock Radia i kubek Rock Radia, a poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami. 2 2 4 4 066 możecie dzwonić, opowiadać, a także wysyłać głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo?
1: Dawno temu jeździłem bardzo dużo służbowo po Polsce. Nie zapomnę tego do końca życia. Jak stanąłem sobie na parkingu w Krakowie, to była zima, był lód, była breja, parking, a widzę 2-3 samochody, dalej facet zatrzasnął drzwi i zatrzasnął drzwi ze swoim krawatem. Akcja była taka, że odbiło go do tyłu, jak to prawa fizyki działają, później do przodu i ten człowiek spadł po pas, bo prawie cała klatka piersiowa, po spadł samochód, nie mógł się wydostać. Wygrzewaliśmy tego człowieka młodego, bardzo się wystraszył i w ogóle uświniony niemiłosiernie, no ale w każdym razie sytuacja moim zdaniem odjazdowa.
2: No tak było. Nie zmyślam.

0: można słuchać i słuchać i się zasłuchać, zwłaszcza jeśli jesteście w pracy, czekacie na przykład do godziny 16, żeby z tej pracy wyjść i rozpocząć, no właśnie, długi, długi weekend, dlatego obiecuję, że ten czas minie szybko i przyjemnie z Rock Radiem i Klasyką Rocka, bo za moment Gary Moore, The Cardigans, a także grupa The Rolling Stones.
1: Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kaufland jest fresh.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
17: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
20: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
21: Po reklamie.
22: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmacher.

Rock Radio i Klasyka Rocka, zespół The Rolling Stones i Brown Sugar podczas tego popołudnia, środowego popołudnia, chociaż też warto myśleć o tym, co wydarzy się w piątek, pojutrze, tak jest, no bo niby weekend, długi weekend się zaraz rozpocznie, ale pamiętamy też o tym, że jak w każdy piątek, klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, to będzie już 203. notowanie, które bez waszych głosów się nie odbędzie, więc śmiało wejdźcie na rockradio.pl, rozejrzyjcie się, zagłosujcie na swój ulubiony kawałek, a jeśli czegoś wam brakuje, to też możecie śmiało podsyłać własne rockowe propozycje na rockradio.pl, które zresztą gramy codziennie po 14, więc przypominam, pojutrze po 18 203 notowanie klasycznej dziesiątki, a w tej chwili grupa The Cardigans w Rockradio.

0: mój facet doskonale wiedział, na czym polega gra na gitarze, czyli Gary Moore, którego nie można pomylić z żadnym innym gitarzystą. Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Powoli zbliżamy się do godziny 16, więc jeśli ktoś się wtedy wyjdzie z pracy, będzie przebijał się samochodem przez korki, wracał do domu albo gdzieś nieco dalej, rozpoczynając długi weekend, no to będzie miał na pewno szansę akurat zrelaksować się przy świetnej rockowej muzyce, ale też do 16 nie zabraknie Perfectu, T-Rex, a także grupy Aerosmith.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Ło, widzisz to, co ja?
19: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Została ostatnia reklama.
22: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
23: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
24: Po reklamie.
25: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Człowiek mógł się rozmarzyć, jeśli przypomniał sobie jeszcze teledysk do tej piosenki, do Crazy od grupy Aerosmith. My w Rock Radio dobijamy do godziny 16, za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą na ten długi weekend, a potem wracam do świetnej rockowej muzyki, bo po 16 pojawi się m.in. Metallica, Iron Maiden, a także człowiek, który zgarnął Nobla, Bob Dylan.
1: Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive. Tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Została ostatnia reklama.
16: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
17: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
18: Po reklamie.
19: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: 16 na zegarach. Mariusz Ostalmaszczyk jestem i mam dla Was świetną rockową muzykę, żeby się odprężyć, kiedy właśnie wychodzicie z pracy i rozpoczynacie długi weekend jadąc samochodem do domu czy gdzieś nieco dalej. Za chwilę po newsach i pogodzie, między innymi Bob Dylan, a także Metallica.
20: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad Polskim Morzem od rana trwa już długi weekend.
19: Rock Radia.
20: Agnieszka Trojanowska-Dis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
21: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
20: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest sparaliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 to Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
1: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
20: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
18: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
22: A no tak, to prawda.
18: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
23: Po prostu samoloty z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
18: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
23: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
18: Woda ciepła?
24: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie?
20: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
19: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
25: Urszula Salamon, zapraszam. Wystartowała ogólnopolska kampania promująca obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca. W największych polskich miastach pojawiły się plakaty z kodami QR. Ich zeskanowanie daje dostęp do słuchowiska poświęconego wydarzeniom sprzed 70 lat. Pora na filmową propozycję. Wraca kino plenerowe na Wolnym Dziedzińcu. Pierwszy seans już 5 czerwca. Kolejne w każdy piątek do końca sierpnia. Podczas pierwszego wieczoru tego cyklu zobaczymy film F1. Początek seansu w piątek o 21.45. A dzisiaj ostatni dzień festiwalu Enter.

0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Radio. Klasyka rocka i Bob Dylan podczas tego popołudnia. W tej chwili były piłkarz, były bramkarz reprezentacji Polski, wielu klubów, nie tylko w Polsce, a więc Radosław Majdan opowiada o Metalice.
1: Byłem na koncercie na Stadionie Śląskim, niesamowicie mi się podobało. No to są kolesie, którzy mają tyle samo energii, co lat na scenie. I kiedyś też bardzo mnie fascynował ich podejście do wzajemnie do siebie. Bo pamiętam, taki kiedyś film oglądałem o Metalice, jak zatrudniali tego basistę z tymi warkoczami. I mówią do swojego tego prawnika, to oddajemy mu 25%, bo jest ich czterech. A tak na wstępie damy ci milion dolarów, okej? Okay? A on się zaczął być zdziwiony, na co od razu tam adwokat czy tam ich prawnik mówi, nie, to nie jest tak, nie możemy tak zrobić, bo wiesz, on jakby chroniąc ich interesy, chciał, żeby jednak nowy członek zespołu, wiesz, dostawał mniej niż ci, którzy tam stanowią o obliczu, ale oni nie chcieli tego, nie chcieli, żeby czuł się częścią tej grupy i zespołu, więc bardzo mi się to podobało, bardzo mi tym zaimponowali. I ten koleś bardzo charyzmatycznie też podniósł chyba wartość tego zespołu.
0: No to słuchamy Metallica, Until It Sleeps już teraz w roku. Radio.

0: Tak brzmi Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, podczas którego możecie zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia, kubek i koc Rock Radia. W jaki sposób? No to tego dowiecie się za parę chwil. Za parę chwil też dla was zagra m.in. Mysławica, także Nila Younga.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
5: masz! Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga! Tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Została ostatnia reklama.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: I jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Po reklamie.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

takich kawałków nie można przerywać, bo to jest Rock Radio i klasyka rocka, która mam nadzieję, że umila czas wam, kiedy stoicie w korkach, przebijacie się przez nie, wracając do domu, albo jadąc gdzieś, no właśnie, na długi weekend, w góry, na Mazury, nad morze, gdziekolwiek chcecie. Natomiast też jest jeszcze jedna możliwość, żeby humor sobie poprawić. Otóż poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, a więc jeśli coś wydarzyło się u was, albo nie u was, ale chcecie o tym opowiedzieć, na przykład poszliście po podwyżkę przed wakacjami, albo też macie jakieś wspomnienie koncertowe i chcecie się tym podzielić, albo jeszcze coś zupełnie innego, no to śmiało, 2 2 4 4 0 66, albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Czekam, no bo mam dla was zestaw gadżetów Rock Radia, więc nasz koc Rock Radia, a także kubek Rock Radia. Czekam do godziny 18, a w tej chwili pan Bob Marley.

0: Rock Radio, klasyka rocka, no i wszystko się zgadza podczas tego popołudnia, środowego popołudnia, Middle of the Road, grupa The Pretenders, a jeszcze do godziny 17. Każdy z was, niezależnie od tego, czy jest w domach, w samochodach, będzie mógł zrobić głośniej, słuchając Lennego Kravitza. Pojawi się też kultowy kawałek zespołu Lombard, Śmierć dyskotece. No i też pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek planujecie być, bo rozpoczyna się długi weekend, no to możecie zdradzić zasięg, żeby słuchać waszych ulubionych artystek, artystów i zespołów, no to może wam się przydać aplikacja Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Reklama.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: You know what time it is.
7: Impact is back.

0: Impact i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Została ostatnia reklama. Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
11: Rock Radio. Drodze.
12: Na burze z ulewami, miejscami gradem, a także silnym wiatrem, bo miejscami w porywach do 70, a nawet 85 km na godzinę. Uwaga dziś do wieczora w zachodniej i południowej Polsce. Utrudnienia też dla osób wyjeżdżających na długi weekend z Krakowa. Protest na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w stronę Wieliczki, na Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w stronę Myślenic i na Zakopiance w Gaju.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Zespół The Trucks, Wild Thing podczas tego popołudnia. Patrzę na zegarek, 17, tuż, weekend, ten długi weekend też powoli się rozpoczyna i za chwilę News Rock Radia, będzie też pogoda, a potem wracamy ze świetną rockową muzyką, bo mam dla was podczas tego popołudnia m.in. zespół Supertramp oraz oddział zamknięty, a także zerkniemy do rockowego kalendarium i dowiecie się, no właśnie, jaka dzisiaj jest rocznica związana z rokiem 1950.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Po reklamie.
14: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Godzina 17 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Czas na newsy i pogodę, a potem między innymi zajrzymy do rokowego kalendarium i sprawdzimy, co wydarzyło się w 1950 roku. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie.
15: Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich proponuje szef MON. Zmienną pogodę szykuje dla nas długi czerwcowy weekend.
14: Newsy Rock Radia.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6-7-5-6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w 2 setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny czasu. Na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża, Przemysławem Pozowskim.
16: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
17: Drugi grasz.
16: O, już jest, tak? Drugi od której?
17: Od 15.
16: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
15: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
18: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne, samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
19: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
18: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to $15 000 rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
20: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane
17: związane z przygotowaniem infrastruktury.
18: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
15: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
20: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
15: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
21: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
15: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
15: Przyjemnie ciepło, dziś przeważnie od 22 do 25 stopni, najcieplej na południu do 27, ale na południu i na zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami, te dziś do godzin wieczornych.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmasz.

0: Oddział zamknięty i party podczas tego popołudnia, a w Rock Radio czas zerknąć do rokowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Zaglądamy do roku 1950. To wtedy utworzono Świętokrzyski Park Narodowy. Rząd podjął uchwałę o budowie metra w Warszawie. Odbyła się premiera filmu animowanego Kopciuszek oraz 22. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął Gubernator. W 1950 roku urodzili się Stevie Wonder, aktor Bill Murray, Marek Konrad, muzyk Tom Petty czy też Krzysztof Cugowski. A dokładnie 3 czerwca 1950 roku urodziła się Suzy Quatro. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Ojciec grał na perkusji, a jej siostry również zajmowały się muzyką. Suzy zaczęła grać na basie jako nastolatka. Dołączyła do zespołu The Pressure Seekers, który to tworzyła razem z siostrami. Prawdziwą sławę Suzy Quatro zdobyła jednak dopiero po przeprowadzce ze Stanów do Wielkiej Brytanii na początku lat 70. To właśnie tam rozpoczęła swoją karierę solową. Pierwszy wielki przebój to Candy Can, który to trafił na listy przebojów w wielu krajach w Europie. Kolejne hity, takie jak Devil Gate Drive, czy też If You Can Give Me a Love, ugruntowały jej pozycję jako królowej glam rocka. Swój pierwszy występ w Polsce artystka zaliczyła w 1979 roku w Gdańsku. Koncert był transmitowany na żywo, również w telewizji.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Rock Radio, klasyka rocka i zespół Fleetwood Mac, Monday Morning, podczas tego środowego, późnego już popołudnia, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia, bo mam dla was i koc Rock Radia, i kubek Rock Radia, a poszukiwany jest rock and rollowiec dnia, więc śmiało opowiadajcie swoje bądź zasłyszane, ale godne anteny Rock Radia historie, 2 2 4 4 0 66, albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia, cały czas czekam na was.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Dziś o kampanii Fundacji Powszechnego Czytania Tata też czyta rozmawiam z Aleksandrą Strzelecką. Jaka idea przyświeca tegorocznej edycji?
3: Hasło Czytanie rozwija mózg. Wspólna lektura działa jak trening. Wspiera język, pamięć, a dziecko uczy się rozumieć emocje.
2: Czyli to więcej niż rozwijanie wyobraźni?
3: Zdecydowanie. Książka daje wspólny czas i buduje więź. To moment tylko dla was.
2: Dlaczego zwracacie się szczególnie do ojców?
3: Bo nadal czytają rzadziej od kobiet, a męski wzorzec jest bardzo ważny. Nie trzeba perfekcji ani talentu lektora.
2: Od czego zacząć?
3: Od 5 minut dziennie. Dziecko wybiera tytuł, tata czyta i zadaje jedno pytanie o bohatera.
2: Jak dotrzeć z kampanią do rodziców? Taka kampania to duże przedsięwzięcie.
3: Ważne jest wsparcie innych organizacji i podmiotów. Naszym partnerem strategicznym jest marka Lajkonik. Już po raz drugi wspólnie przypominamy, że czytanie to inwestycja w rozwój i relacje z dzieckiem.
2: Gdzie odeślemy słuchaczy poszczegóły?
3: Darmowa broszura, rekomendacje książek i liczne wskazówki czekają na stronie tatateszczyta.pl.
2: Dziękuję za rozmowę.
1: To było ogłoszenie płatne.
4: Reklama.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
8: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Po reklamie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmaszczyk.

0: Zespół The Doors i Light My Fire podczas tego popołudnia, a w tej chwili w Rock Radio. Tomek Lipiński, który tak opowiada, jak powstał kawałek Tiltu. Jeszcze będzie przepięknie.
1: A jeszcze będzie przepięknie, no bo wiesz, trzeba żyć, rozumiesz? No i trzeba po prostu mieć ciągle nadzieję na to, że jednak...
2: A to prawda, że od staruszka zasłyszałeś to zdanie?
1: Od staruszka, tak, w GUM-ie, w Głównym Uniwiermagu, na Placu Czerwonym w Moskwie w 87, bodajże 8 roku. Tak. Siedział sobie na ławeczce przed sklepem z kosmetykami, gdzie akurat rzucili jakieś zachodnie te...
2: Perfumy.
1: I tamte, tak, te kobiety radzieckie tam się tak kładły na tej ladzie, jedne na drugich, żeby tam powąchać i kupić ewentualnie. I on tak siedział, jak się uśmiechał dobrotliwie. I mówił, już to, dziewuszki, jeszcze budzie prekrasny, jeszcze budzie normalny, wiesz, no.
2: To jeszcze trochę poczeka.
1: Oj, tak. I ten obawiam się, że my też, no to znaczy, wiesz co, ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, wiesz, takiego, jak na ostrzu noża, wiesz, że to może się przechylić wszystko albo w jedną stronę i będzie jakaś...
2: Ale też takiej ogólnej nerwówki. No,
1: tak, tylko, że to musi w którąś stronę pójść, rozumiesz? Znaczy, jak się napięcie kumuluje, to ono się albo musi rozładować w jakiejś formie tragicznej, albo musi zostać rozładowane. I bardzo jestem ciekaw, co nastąpi.
0: No to posłuchajmy, Tilt, jeszcze będzie przepięknie w Rock Radio.

0: Teraz z Karoka zespół Guns N' Roses. Zespół, który jutro i pojutrze zagra swój koncert, w zasadzie dwa koncerty w Gdańsku, więc dla kogoś z was może być to naprawdę bardzo, bardzo udany, muzyczny, długi weekend. Ale też jest czego słuchać w Rock Radio i to do godziny 18, bo spieszę donieść, że za moment m.in. Gary Moore, a także Golden Life.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: You know what time it is.
7: Impact is back.

0: Paczka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert.
11: Została ostatnia reklama.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
16: Rock Radio. Drodze.
17: Dość ciepło w większości regionów, bo około 20 stopni, przeważnie powyżej. Tak będzie na termometrach w długi czerwcowy weekend, ale do tego burze z ulewami, silnym wiatrem. Poczynając od dziś są alerty dla zachodniej i południowej Polski. Na trasie S8 na odcinku między węzłami Modlińska-Marymącka awaria ciężarówki i utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
18: To jest
19: Rock Radio.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio Klasyka Rocka, dobijamy powoli do godziny 18:00. Za chwilę newsy Rock Radia i pogoda.
1: Reklama.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
9: Została ostatnia reklama. Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
1: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Dzień dobry, wieczór, 18:00. Mariusz Stalmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio między innymi Kobra Nocka, a także Led Zeppelin.
11: Polska studentka w śpiączce wróciła już z Pekinu do Wrocławia. Zaczyna się długi weekend, zapełniają się kurorty i autostrady. Droga zapadła się z powodu szczurów. Za chwilę szczegóły.
10: Rock Radia.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce przed 16:00 na wrocławskim lotnisku. Wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy wrocławskiego szpitala wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
12: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
11: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Zaczyna się długi weekend. Wielu Polaków jedzie na wypoczynek. Popularne są Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi 80%. Odbędzie się tam festiwal literacki Granatowe Góry, który upamiętnia pisarza Jerzego Pilcha, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta Wisły.
13: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam 4 główne sceny festiwalowe Granatowych Gór, scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
11: W piątek w kilku miejscowościach zacznie się festiwal Beskidów i Śląska o nazwie 9 sił. A w drodze na długi weekend warto mieć na uwadze nowe przepisy drogowe. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Limit punktów wynosi 24, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w nadchodzący weekend. Może być, bo wszystko zależy od tego, czy będzie zakorkowana. Jeśli tak, to szlabany zostaną podniesione bez pobierania opłat. Podobny system będzie w wakacje. Za to na A1 jedynce na Śląsku i w Łódzkiem łatwiej będzie o mandat. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. Szczurza kolonia zniszczyła drogę. W Szczecinie przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą i przy kanałach burzowych zapadła się jezdnia na Emilii Plater. Początkowo drogowcy myśleli, że powodem jest awaria wodociągów. Jednak pracownicy wodociągów już na miejscu odkryli, że wszystkiemu winne są szczury. Mówi rzeczniczka zakładów wodociągów Hanna Pieczyńska.
14: Rzeczywiście pojawiły się gniazda, pojawiły się tunele, które spowodowały zapadnięcie jezdni na ulicy Emilii Plater. Były tunele, była rozpulchniona gleba, można powiedzieć dużo tam wody rzeczywiście się pojawiło i po odsłonięciu kolejnych warstw nawierzchni okazało się, że to właśnie jest ta przyczyna.
11: Gniazda zostały zniszczone, a szczury wyeksmitowane spod drogi. Teraz służby sprawdzają okoliczne ulice, czy przypadkiem szczurza kolonia nie niszczy kolejnej drogi.
15: Błażej Kulesza, zapraszam. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W 2 setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Jutro jej rywalką będzie inna z Rosjanek, Diana Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa, Arynę Sabalenkę. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym meczu Mistrzostw Świata w Warszawie. Późnym wieczorem czeka ich jeszcze spotkanie z obrończyniami tytułu Holenderkami.
9: Pogoda.
11: Jutro zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. W całej Polsce może padać, z jednym wyjątkiem, to dolnośląskie. Możliwe także burze na zachodzie Polski, zwłaszcza temperatura od 20 do nawet 26 stopni i znowu najcieplej na Dolnym Śląsku.
9: Klasyka rocka.

się wsłucha, to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tekstów, jeśli chodzi o muzykę rockową. Black Dog, Led Zeppelin podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, pojutrze, w piątek, po godzinie 18, klasyczna dziesiątka. Rockowa lista przebojów, tak jest. Będzie to już 203 notowanie, tak jest. Cały czas możecie wchodzić na rockradio.pl i głosować, wybierać się kawałki, które chcecie usłyszeć pojutrze po godzinie 18. No i też, jeśli czegoś Wam z kolei brakuje, to pamiętajcie, że codziennie po 14 w rockradio gramy dla Was rockowe propozycje, wasze rockowe, muzyczne propozycje, więc klasyczna dziesiątka w piątek po 18:00. A teraz dajcie głośniej z Rock Radiem i klasyką rocka. Bardzo proszę.

0: Love Bites, Def Leppard, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru, a za moment między innymi Uriah Heep, Republika oraz zespół, który niebawem, bo za miesiąc wystąpi na festiwalu Opener w Gdyni, a więc grupa The Cure.
1: Reklama.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast.
9: You know what time it is.
10: Impact is back. Limp

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl. Została ostatnia reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
8: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Sztelmacher.

0: Rock Radio i klasyka rocka podczas tego wieczoru, a już w tej chwili Grzegorza Ciechowskiego wspomina jego kolega zespołu Leszek Biolik.
1: W tej chwili, po latach, właściwie pamiętam tylko dobre rzeczy, ale pamiętam też taki swój lekko punkowy opór zawsze przed jakimiś takimi decyzjami, które podejmował samodzielnie i bezdyskusyjnie. No to wiadomo, że ja w tym momencie zawsze się jeżyłem, ale z drugiej strony podejmował słuszne decyzje, powiedzmy w 90% czy tam. I był bardzo dobrym liderem, był fajnym kompanem, wzbudzał szacunek nawet, kiedy byłeś z nim blisko. Był takim psem alfa w tym stadzie, absolutnie. Natomiast był bardzo dobrym przyjacielem, był niezwykle lojalny. Ja pamiętam nawet takie sytuacje, kiedyś ktoś mnie zaatakował na... Graliśmy jakiś zespół, coś tam, rock dla AIDS, czy coś takiego na Torwarze. I pamiętam, że schodziłem z gitarami ze sceny i jakiś koleś podleciał, mnie zaatakował i chyba uderzył. I ja w ogóle tak patrzyłem na to na zasadzie jakiegoś takiego kosmosu w ogóle, o co chodzi. Natomiast pamiętam, że jak Grzesiek się tym dowiedział, to chciał tego człowieka znaleźć i po prostu natychmiast stawał w obronie. Ja obserwowałem to i ja zawsze mówiłem: Grzesiek, wyluzuj, po prostu, jeżeli będę chciał, zrobię to sam, ale najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, żebyś to ty robił. Ale on był taki.
0: A my już teraz posłuchajmy Republiki Mamona w Rock Radio.

0: Republika Mamona, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego środowego wieczora. Wy pamiętajcie też, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. Długi weekend się rozpoczyna, ludzie w rozjazdach, więc może się przydać. Na za moment m.in. Soundgarden, a także Dire Straits.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie, Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
18: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio. W drodze.
21: Ma być dynamicznie w pogodzie przez cały długi weekend. To znaczy, że poza momentami słonecznymi i ciepłymi będą się pojawiały burze z ulewami i miejscami silnym wiatrem. Dziś w porywach do 70, nawet 85 km na godzinę. Alerty dla południowej i zachodniej Polski. Na Krajowej Siódemce z Krakowa do Myślenic utrudnienia to protest przeciwko budowie drogi ekspresowej. Dziś na drogach w całej Polsce większy ruch i więcej policyjnych patroli.
20: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

jeszcze z tego wieczoru z Rock Radiem Dire Straits i Sultani Swingu. Natomiast jutro w Rock Radiu, proszę Państwa, między 10 a 15 Kuba Kaleta porozmawia z prowadzącymi podcast Podcastex, a więc podcast, który z sentymentem większym bądź mniejszym wspomina czasy lat 90. czy też 2000. No i możecie spodziewać się jutro naprawdę całej masy tematów, między innymi o tym, co wypada bądź nie wypada krzyczeć do muzyków na koncertach. Też będzie rozkminka dotycząca tego, czy każdy powinien nagrywać podcasty i czy żyjemy w dobie, że każdy może nazwać się dziennikarzem. Jutro bardzo dużo tematów przeróżnych, wszelakich. Jutro spotkanie z Podcasteksem, a porozmawia z panami Kuba Kaleta. Do jutro po godzinie 10, a teraz Soundgarden.

0: Soundgarden dobijamy do godziny 19, za chwilę newsy, Rock Radia i pogoda, a potem świetna muzyka, m.in. Jam i Kiss.
1: Reklama.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Co daje największy spokój przed wakacyjnym wyjazdem? Pewność, że Twoje auto jest gotowe do drogi. Tylko w Toyota Mikołajczak wykonamy kompleksowy przegląd auta za jedyne 99 zł. Ty planujesz odpoczynek, my zadbamy o spokojną i bezpieczną podróż. Sprawdź pełną listę usług na www.toyotamikolajczak.pl i ruszaj w trasę bez obaw. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Została ostatnia reklama.
7: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy. Czeka.

0: reklamie.
1: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
2: I wybiła 19. Mariusz Stelmaszczyk za starami Rock Radia i za chwilę mam dla was świetną rockową muzykę, między innymi zespół Jam, a także grupę Kiss.
3: Burze, ulewy i porywisty wiatr na południu Polski. W angielskim Southampton zamieszki po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Zaczyna się długi weekend. Trójmiejskie plaże już dziś zapełniły się turystami.
1: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą przez południe Polski, od Śląska po Podkarpacie. Towarzyszy im porywisty wiatr, osiąga nawet 85 km na godzinę. Do tego jeszcze deszcz i grad. Protesty i zamieszki w Anglii po śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci skuli chłopaka kajdankami, mimo że został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę, który oskarżył go o rasizm. Ranny nastolatek krzyczał, że krwawi, ale policja nie zwróciła na to uwagi. Skuła go kajdankami, a chwilę potem młody mężczyzna zmarł. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił zamieszki.
4: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
3: W zakończonym w tym tygodniu procesie sprawca zabójstwa został skazany na 21 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mujtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych, tylko w kaskach, podobnie na rowerach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja. Sprawdzi, czy kaski na głowach są. Jak mówią uczniowie z Lublina, kaski to bezpieczeństwo.
5: Pewnie, kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
6: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
7: Trzeba mieć wyobraźnię.
3: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Badanie wykazało, że 48% respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Co piąta osoba zadeklarowała, że tego typu trudności mają u niej długotrwały charakter. Trójmiejskie plaże przed długim weekendem tętnią życiem. Wielu z nas zaczyna odpoczynek znacznie wcześniej niż wynika z kalendarza.
8: Myśmy przyjechali już w poniedziałek. Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
9: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
8: Także będzie się działo pięknie, tak.
10: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
11: To zazdrość?
10: Na geriatrię potrafił.
12: Tak spędzamy czas najczęściej. Teraz.
10: Ja wróciłam z Alicantem.
12: Stali.
11: O,
12: tak.
11: A spotykacie się w Sopocie?
12: Nie, razem z Bydgoszczu przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
3: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
1: Sport w Rock Radio.
13: Błażej Kulesza zapraszam. Na tegorocznym French Open sensacja goni sensację. Maja Chwalińska jutro o finał wielkoszlemowy powalczy z Rosjanką Dianą Schneider. Wcześniej na kort wyjdą Ukrainka Marta Kostiuk oraz inna z Rosjanek, Mira Andrzejewa. Polscy piłkarze za to w Warszawie meczem z Nigerią będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 meczu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. To spotkanie o 20:45.
1: Pogoda.
3: Do późnego wieczora na południu Polski możliwe są dzisiaj burze. Towarzyszą im ulewy i porywisty wiatr. I tak może się dziać od Śląska po Podkarpacie. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni. Wciąż deszczowo w prawie całej Polsce może padać, a na zachodzie Polski może być burzowo.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, klasyka rocka podczas tego wieczoru zespół Kiss, a w tej chwili spotkanie z Kubą Sienkiewiczem, elektryczne gitary, który tak opowiada o Ericu Claptonie i jego koncercie.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie. Muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: Ale posłuchajmy Erica Claptona z grupą Cream, Sunshine of Your Love.

0: Żeby humor podczas tego rozpoczynającego się długiego weekendu był jeszcze lepszy, grupa Midnight Oil, Beds Are Burning. Natomiast obiecuję, że za chwilę m.in. Meridian i Tilaf. No i pamiętajcie, Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: 28 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Została ostatnia reklama.
6: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
8: Po reklamie.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

Zespół Tilaf 1996 podczas tego wieczoru, środowego wieczoru, a pojutrze w piątek, mimo że trwa długi weekend, nie zapominamy o klasycznej dziesiątce, a więc 203 to już będzie notowanie rockowej listy przebojów, którą to sami słuchacze Rock Radia wybieracie na rockradio.pl. Proszę się tam rozejrzeć, zagłosować na swój ulubiony kawałek i sztuk 10 kawałków postaram się w piątek dla Was zagrać, no i też je omówić. A jeśli czegoś Wam brakuje, to śmiało podsyłajcie własne rockowe propozycje, które gramy codziennie po godzinie 14. Na teraz prawdziwy klasyk I Love Rock and Roll, John Jett, The Black Hearts.

0: którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Aerosmith, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, a w tej chwili aktor Mateusz Banasiuk, znany m.in. z filmu Furioza, opowiada o Kurcie Cobainie.
1: Kocham Nirwanę, ale to za sprawą mojej starszej siostry, bo ja jak byłem w podstawówce, to wtedy jeszcze trochę nie miałem za bardzo wyrobionego gustu. A na szczęście moja starsza siostra już miała, była grunge'ową, słuchała Pearl Jam, Nirwany. Jakoś totalnie wkręciłem się w Nirwanę i miała pełno płyt Nirwany. Ja znam na pamięć, myślę, większość ich piosenek, tylko że w wersji takiej właściwie na Rumuna, jak to się mówi, czyli że nie znałem jeszcze wtedy dobrze angielskiego, więc śpiewałem tak, jak słyszałem. Ale tak, uwielbiam Nirwanę, uwielbiam ten brud, ten bunt, który słychać w ich muzyce. Uwielbiam te gitary, perkusje Kurta Cobaina za jego nonszalanty, za jego dystans, za to, że się, no nie wiem, no mógłbym mieć kilka jego cech. Mam wrażenie, że on był bardzo utalentowanym człowiekiem, bardzo wrażliwym, który gdzieś tam robił to, co chciał, ale coś się wydarzyło i on, nie wiem, chyba sobie nie poradził z tym, co się nagle pojawiło razem z tym sukcesem. No, więc tak, Kurt Cobain absolutnie jest jednym z moich idoli.
0: A ja mam dla was Nirvana, About a Girl.

0: Radio Klasyka Rocka dobijamy do godziny 20. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się jutro po 15. Miłego, długiego weekendu.
1: Reklama.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
10: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
13: Minister obrony zaproponował Pentagonowi stałe bazy wojskowe w Polsce. Maja Chwalińska robi furorę na tenisowym French Open. Awansowała do półfinału. Pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został spowodowany nieumyślnie.
12: Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w nich nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz polskie ministerstwo uruchomiło formalności w tej sprawie. Szczegóły Maciej Kluczka.
14: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
15: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
14: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
13: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu. Awansowała do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalińską 7-6, 6-3. Meczem na korcie głównym bardzo denerwował się menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
16: Szapoba, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak... Aż mi się niedobrze zrobiło, aż mi się wymotować chciało, miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki, wielki szacunek.
13: A półfinały Rolanda Garrosa jutro. Chwalińska około 16 zagra z kolejną Rosjanką, Dianą Schneider. Poniedziałkowy pożar Wielkiej Hali Usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ich ujawnić ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem, grozi mu 5 lat więzienia. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Akcję ratowników utrudniała pogoda, ale udało się. Polacy zostali przewiezieni do szpitala. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa już na mecz z Nigerią. Stadion Narodowy powoli się wypełnia kibicami, mimo że 3 dni temu przegraliśmy w słabym stylu z Ukrainą 0-2. Spytaliśmy kibiców, jaki to będzie mecz.
17: Zażarty, zaciekły. Po ostatnim meczu to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nasze polskie Orły wygrają.
18: No tak będzie, ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek, mam nadzieję, że wygramy.
19: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
18: Ja obstawiam wynik 3-0.
13: Początek meczu polskich Orłów z nigeryjskimi Orłami o 20:45.
12: Pogoda.
13: Na południu Polski od Śląska po Podkarpacie, częściowo też w Świętokrzyskiem, możliwe burze. Jutro znowu padać może prawie w całej Polsce, z drobnymi wyjątkami: Wielkopolska, Dolnośląskie, Opolskie. I znowu możliwe burze na zachodnich krańcach i troszkę nad morzem. Temperatura jutro od 20 do 26.
12: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radia jest pan Artur Barciś. Dzień dobry wieczór.
2: Dzień dobry wieczór. I kiedy dowiedziałem się, że Krzysztof Kieślowski chce mi zaproponować rolę w filmie, to mało nie zemdlałem. Bo każdy aktor w Polsce chciałby zagrać w filmie Kieślowskiego. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że potem spotkaliśmy się i to, o czym pan mówi. On mnie traktował, młodego stosunkowo aktora, jak partnera, jak kogo.

0: kogoś, od kogo on się chce dowiedzieć, na przykład, czy to jest dobry scenariusz.
1: Mhm. To jest ja, super coś.
0: Ja mam mówić, czy to jest dobry scenariusz. Jak on mówi, że chciałbym, żebyś zagrał, tutaj jest rola Dariusza Stacha, chciałbym, żebyś przeczytał scenariusz i powiedział mi, co o tym sądzisz i czy się zgadzasz. Tak. Ja od razu powiedziałem, nie, panie Krzysztofie, ja się od razu zgadzam. Ja na imię Krzysztof, mówmy sobie ty. Mhm. To było wszystko taki szok, ileś tam elementów takich, których ja byłem oszołomiony po prostu, bo nie dość, że przeszedłem z Krzysztofem Kieślowskim na ty w ciągu 5 minut, nie dość, że dostałem jedną z głównych ról w jego filmie, to na dodatek on chce, żebym ja mu powiedział, ja malutki aktorzynka,
2: co o tym sądzę?
0: Ja mam mu powiedzieć, co o tym sądzę i widział, ale zobaczyłem, że on mówi szczerze.
1: Tak, tego słuchał.
0: Że on nie mówi, że tam...
1: Kurtuazyjnie.
0: Kurtuazyjnie. On naprawdę, ja mówię, ale ja już się zgadzam, panie Krzysztof. Nie, przeczytaj, bo ja chcę się dowiedzieć, co ty o tym sądzisz.
3: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Impact is back.

0: Impact i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Kasa Chorych i ich singlu Blues Chorego Szalona Baśka z 80 roku. Utwór zaproponował nam Artur w komentarzu na Facebooku, natomiast my już o Kasie Chorych rozmawialiśmy w grudniu. I warto przypomnieć, że Kasa Chorych to klasyka polskiego bluesa i zespół pochodzący z Białegostoku.
1: Tak. I działający od roku 1975.
2: Zgadza się.
1: I mający na swoim koncie
2: chyba 6 płyt.
1: Chyba dlatego, że ich dyskografia jest tak zwichrowana, jak ich historia.
2: Tak jest.
1: No. Natomiast nie ma wątpliwości, że singiel Blues Chorego Szalona Baśka to jest ich debiutanckie wydawnictwo i te numery, które są na obu stronach tego singla, są kompozycjami instrumentalnymi. No i obie z tych kompozycji mają bardzo ciekawą historię.
2: Utwór Blues Chorego powstał w momencie, w którym gitarzysta zespołu Jarosław Tioskow trafił do szpitala
1: z zapaleniem nadnercza.
2: Zgadza się.
1: Czyli zamiast dochodzić do siebie, to on tam komponował.
2: Tak.
1: No ja nie wiem, czy to nie jest pogwałcenie zasad L4.
2: Z drugiej strony, no, Ryszard Skibiński, czyli harmonikarz, twierdził, że nie chce grać tego utworu, bo drażni go.
1: No, powiem tak. My sobie posłuchaliśmy bluesa Chorego i moim zdaniem on brzmi jak wiele innych bluesowych numerów. Nie wiem, dlaczego akurat ten miał być drażniącym kawałkiem.
2: Może takie jakieś akurat coś.
1: Po prostu
2: coś
1: tak zwana
2: działało.
1: Dyspozycja dnia może to
2: tak
1: było.
2: Tak jest.
1: Natomiast mimo tego, że Ryszard Skibiński no, nie docenił początkowo mocy tego numeru, to ten numer docenili amerykańscy radiowcy. A to dlatego, że w podsumowaniu roku 1981 na antenie amerykańskiego radia WRJC-FM 91 w Baltimore ten numer znalazł się na trzecim miejscu, a wyprzedziły go tylko utwory Alberta Collinsa oraz Muddy'ego Watersa oraz numer B.B. Kinga. No i jak wspomina zespół, tutaj cytat, muzycy nie osiągnęli z tego faktu profitów poza satysfakcją. No ale przepraszam bardzo, na co oni liczyli? Że dostaną po prostu pieniądze od Amerykanów, że zajęli trzecie miejsce w podsumowaniu roku?
2: Może tak.
1: No, a mówi się, że to pokolenie Z jest roszczeniowe i milenialsi też są roszczeniowi. A tutaj proszę bardzo, roszczeniowość jednak ma swoją długą historię. Nieładnie. Ja bym się cieszył, że w ogóle moją piosenkę wybrali do jakiegoś tam podsumowania w Stanach Zjednoczonych. Ja bym to po prostu wrzucił na swojego Facebooka w 81 roku i już, no, i bym się cieszył tymi lajkami, które bym dostał. Od Solidarności na przykład. No. Dobra. Ale jeszcze Szalona Baśka nam została tutaj do omówienia.
2: Tak. I ten numer napisał Marek Kisiel.
1: Czyli saksofonista.
2: Tak.
1: Czy był wtedy w szpitalu? Do takich informacji nie dotarliśmy. Te numery Blues Chorego i Szalona Baśka, one później też były wydawane na innych płytach Kasy Chorych. Po 14 latach Blues Chorego trafił na debiutancką płytę Kasy Chorych, czyli Blues Band, w ogóle super tytuł. Ta płyta ukazała się w 1994 roku, czyli trzeba było 14 lat czekać na to, aż Blues Chorego trafi na jakieś duże wydawnictwo. Natomiast Szalona Baśka, no tutaj musieli się fani Kasy Chorych wykazać jeszcze większą cierpliwością, dlatego że Szalona Baśka trafiła dopiero na składankę Blues Naszych Córek, która ukazała się w roku 2006.
0: Białe kruki klasyki rocka w

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. osiedlekoplana.pl.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
11: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
0: Po reklamie.
12: Rock. Radio.
0: Radio.
12: Klasyka.

0: 22. W niezłym gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, pan Artur Barciś w Rock Radiu jest.
2: Jestem.
1: Się nic nie zmieniło. Czy to prawda, że jest pan wielkim fanem zespołu The Beatles?
2: Tak.
1: I że kiedyś, będąc za granicą, chyba to był pierwszy raz, kiedy pan był za granicą do badania,
2: tak.
1: Przegrywał pana znajomy, czy jakaś taka była historia, płytę na taśmę?
2: Tak.
1: Jak to było? Z tymi Beatlesami.
2: No bo płyty były bardzo drogie, albo trudno je było dostać. I tego pojawiły się magnetofony szpulowe takie.
1: Tak.
2: I tam w Danii syn mojej przyjaciółki miał całą płytotekę, a przewieźć z kolei te płyty.

0: Drop the Final Countdown na przykład, jak leciało, to wtedy nóżka chodziła.
1: Tak, no nie da się, nie może nóżka nie chodzić. Jest Final Countdown.
2: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
0: Po reklamie.
3: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Została ostatnia reklama.
6: Zobacz nas w zupełnie innym świetle. Salony firmowe Azardo zapraszają do świętowania nowości. Nowe logo, nowy katalog, nowa kolekcja lamp. Uwaga, tylko 3 dni promocji. Od 1 do 3 czerwca wszystkie ceny obniżamy o podatek VAT. Salony firmowe Azardo. Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie. Po reklamie.
8: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Biedrama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Niezły gość w Rock Radio.
3: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radio jest pan Artur Barciś. Dzień dobry wieczór.
4: Dzień dobry wieczór.
3: Mam takie pytanie. Niedawno były święta i tak sobie pomyślałem, że od tego zacznę. Czy jak są święta, pan ogląda Znachora?
4: Nie.
3: Bo co przyjdę do jakiegokolwiek domu, jestem Znachor. Tak sobie pomyślałem, czy osoby, które są... no, bezpośrednio zaangażowane w taki projekt, czy też, że tak powiem, wchodzą w ten kult corocznego oglądania Znachora?
4: Nie, nie, nie. Ja generalnie nie bardzo lubię oglądać samego siebie na ekranie, bo zawsze widzę jakieś błędy, zawsze widzę, że coś mógłbym poprawić, lepiej zagrać, tak. Więc wolę nie oglądać. Znachora widziałem, no nie wiem, tak z 5 razy może w ciągu tego mojego życia. Czasem moja żona ogląda i też się dziwię. I przychodzę, patrzę, ona płacze. Co się stało? Znachora ogląda.
3: Tak, jest ten moment kulminacyjny. Tak. A teraz jest jeszcze przecież szansa dwukrotnie większa, tak? Kiedy pojawiła się nowa wersja. Nie będę pytał, która jest lepsza, która jest gorsza, bo to nie chcę w to wchodzić, ale pan powiedział o tym właśnie, że nie lubi patrzeć na siebie na ekranie. A jeśli pan ogląda filmy, bo zakładam, że tak jest, że lubi pan oglądać filmy.
4: Tak, lubię.
3: Czy też seriale. Czy ma pan tak, że ogląda w ten sposób, tak jak często słyszę, że analizuje na przykład jak co powstało, czy daje się pan ponieść? Czy to zależy od tego, czy jeśli jest dobra historia i pan się wkręca, to przestaje analizować, jak ten film czy serial powstawał?
4: Tak, jeżeli jest dobra historia, to przestaje analizować. Tak. I z reguły raczej nie analizuję. Czasem zdarza mi się, że oglądam jakiś polski film i wtedy na przykład mówię, aha, a to można było lepiej zagrać na przykład.
3: Tak.
4: Jakąś scenę, czy jakiś fragment roli. Ale z reguły po prostu wchodzę w akcję.
3: Tak. Dzisiaj będzie cała masa tematów, będziemy skakać po różnych rzeczach. Przez chwilę chciałem porozmawiać o jednym z pana dzieci, tak chyba mogę powiedzieć, jeśli chodzi o sztukę teatralną, Porwanie. Jeśli słuchacz Rock Radia się wybierze do teatru, to co tam zobaczy?
4: To zobaczy historię, która dzieje się w Polsce, chociaż sztuka jest hiszpańska, ale tak ją zaadaptowałem, że wszystko się działo w Polsce i bardzo to jest aktualne.
3: Oj tak, taka satyra na ten mechanizm całej władzy, to obserwujemy nie tylko w Polsce zresztą.
4: No tak, tak, tak. No, widocznie władza wszędzie jest tak samo zdemoralizowana.
3: Tak.
4: I to jest historia takiej rodziny, która została pozbawiona środków do życia, ponieważ bazar, na którym mieli tam sklepik z rybami, został przejęty przez dewelopera i oni zostali właśnie wyrzuceni na bruk. I z desperacji jeden z nich postanawia porwać syna ministra, który jest za to odpowiedzialny. I zmusić tego ministra, żeby cofnął te decyzje.
3: Tak.
4: No, nie chcę dalej opowiadać, bo będę spoilerował. No tak. Cała komediowość wynika z... bo to nic śmiesznego, przecież w tym nie ma. Ale komediowość wynika z tego, że oni są kompletnymi amatorami. Nie wiedzą, co dalej z tym zrobić. No, syna porwali, ale co dalej?
3: Tak.
4: A tu się sprawa komplikuje, bo syn okazuje się gejem, no i tak dalej. Więc, no i do tego jeszcze ten ojciec minister, który się w końcu tam pojawia, którego mam przyjemność grać. I to jest sukces tej inscenizacji, myślę, polega na tym, że to jest po prostu ciągle aktualne i że wielu widzów jakby utożsamia się z tą sytuacją. Znaczy, wie, że rozumie tę rodzinę, rozumie tych ludzi, dlaczego oni to zrobili, ale w dodatek to się tak zaktualizowało niesłychanie, że bardzo się podoba.
3: I też chyba wydaje mi się, że plusem tej sztuki jest to, bo czasami jak myślimy, że idzie się do teatru na komedię kryminalną, to jest coś, czego ja nie lubię w teatrze, taki rechot. A tu wydaje mi się właśnie, tak jak pan powiedział, mamy element satyry, spuszczenie oka, nawiązanie do popkultury, do różnych wydarzeń społecznych, które są na tyle uniwersalne, że czy działo się to 10 lat temu, czy obecnie, czy za oceanem, czy w Polsce, to można sobie coś tam jeszcze dopowiedzieć. To jest ta droga.
4: Tak. No tutaj rechotu nie ma. Czasem jest taka zaduma, ale w większości to jest po prostu szczery śmiech, a bardzo często brawa.
3: A jest pan srogi dla siebie jako reżyser, mówi Artur Barciś, reżyser do aktora Artura Barcisia?
4: Myślę, że jestem dosyć srogi, bo ja jestem dosyć srogi dla pozostałych aktorów. I zawsze zależy mi na jakości, zależy mi na tym, żeby nawet jeżeli przedstawienie, to jak Porwanie czy Nerwica Natręt wygrane już jest wiele, wiele razy, żeby ono nie schodziło z poziomu, bo to tak jest trochę, że aktorzy się nudzą. I już po 500 przedstawieniu już chcieliby zagrać coś inaczej, a tu nie można inaczej, bo to jest tak, jak powinno być. Więc jak będzie inaczej, będzie gorzej. Jak, ponieważ jestem reżyserem i jednocześnie aktorem, to pilnuję bardzo tego, żeby to nie schodziło na ten niższy poziom i od siebie też tego wymagam.
3: A to jest w sumie ciekawa rzecz. Jeśli gra się jakąś sztukę wiele lat, bo są aktorzy, że grają na sztukę 20-30 lat, tę samą kultową. Co pan robi, żeby się na przykład nie wypalić, grając coś po paru latach?
4: Nic nie robię. Po prostu mam świadomość, że na widowni siedzą inni ludzie. Siedzą ludzie, którzy nie widzieli tej sztuki i chcą ją obejrzeć, przeżyć tak, jakby to była premiera. Więc ta świadomość, że po pierwsze wdzięczność dla tych ludzi, że oni w ogóle przyszli do teatru, bo w tej chwili wybór jest tak ogromny spędzania wolnego czasu, czy nawet spędzania czasu przy rozrywce. Jest bardzo duży, bo są streamingi, bo są mnóstwo stacji
3: telewizyjnych. Ale teatr ma się bardzo dobrze.
4: Tak, a teatr się ma bardzo dobrze, ponieważ do niczego nie można teatru porównać. To jest jedyne takie miejsce, w którym jakaś historia jest opowiadana na żywo.
3: To prawda. Jest to namacalne, to jest niesamowite uczucie, tak.
4: Tak. I ta świadomość, że ci ludzie, mając taki wybór, wybrali właśnie moją sztukę, w której ja gram, którą reżyserowałem i przyszli, zapłacili za bilet, to ta świadomość jak zmusza mnie do tego i zresztą pozostałych aktorów również, żeby zagrać najlepiej, jak się potrafi, nawet jeżeli to jest 500 czy 600 przedstawienie, bo oni, ci widzowie, tego nie wiedzą, nie muszą wiedzieć, a poza tym nawet nie powinni tego odczuć. Powinni odczuć,
3: że to jest świeże.
4: Tak, że to jest właśnie premiera.
3: Tak, a poza tym też, jak pan wielokrotnie gdzieś to mi przebijało się w wywiadach, rozmowach, po ludzku, co jest super, że pan szczerze o tym mówi, kocha oklaski.
4: Tak.
3: Że to jest ta przyjemność.
4: Tak, no tak.
3: Nie ma w tym zupełnie nic złego, żadna pycha, nic nie ma negatywnego w tym.
4: Nie ma. My aktorzy mamy gdzieś wpisane w nasze DNA to, że lubimy jakieś pochlebstwa, lubimy taką nagrodę za naszą pracę, za to, co robimy. I jesteśmy próżni, to nie da się ukryć.
3: No tak, tylko to zależy od nas, gdzie jest ta granica, tak żeby ta przysłowiowa palma nie odbiła, mówiąc wprost.
4: Tak. Poza tym, żeby nie grać tylko po to, żeby dostać oklaski, albo żeby wywołać jakiś śmiech. Zawsze mówię moim aktorom, że my nie gramy po to, żeby było śmiesznie, żeby ludzie się śmiali. Robią takie oczy, jak to? Przecież to komedia. No tak, ale komedia to jest tylko konsekwencja. My mamy zagrać najlepiej, jak potrafimy tę sytuację, tę sztukę. A konsekwencją naszego grania będzie dopiero reakcja widzów, czyli po prostu zazwyczaj śmiech, a jak coś jest bardzo się podoba, no to wtedy są brawa w trakcie przedstawienia. Kiedy ja czasami, jak w Porwaniu, staram się aktualizować.

0: Czy nie. W teatrze jest ten element, niby to jest ta sama sztuka, to samo przedstawienie, ale ponieważ to jest na żywo, to zawsze jest trochę inaczej. To zawsze jest ta świadomość, że to jest żywy aktor, który gra jakąś postać. My wchodzimy w te konwencje, bo się umawiamy, że no wiemy, że to są aktorzy, przecież grają jakąś sztukę, ale jeżeli oni grają bardzo dobrze i ta sztuka jest ciekawa, interesująca, to my zapominamy o tym, że jesteśmy w teatrze. Wchodzimy w ten świat, który nam teatr proponuje i uczestniczymy w nim, no właśnie na żywo, jakbyśmy tam byli. I to jest ta różnica.
1: To tak jak często chodzi się na artystów, na muzyków, na ich koncerty, bo na płycie ich znamy, ale nie ma nic lepszego, jeśli się pójdzie drugi, trzeci raz na tego samego artystę i nie czuje się, że idzie się na to samo.
0: Tak,
1: że
0: tak.
1: No w tym sensie teatr
0: jest podobny. No tylko, że muzyka to jest trochę inna historia.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście. Artur Barciś, niezłym gościem Rokradia. Zaraz do was wracamy.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Telmaszczyk jestem, Artur Barciś w Rock Radio jest. Był taki film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Pan się nas wzruszył na tej końcowej scenie.
2: Tak.
1: I chciałem zapytać, bo też pan był na Zanzibarze.
2: Tak.
1: Podobno widział dom Mercurego?
2: Tak. Bo znaczy, że on się tam urodził. Nie wiem, na ile to jest
1: bo legenda. Właśnie chciałem to powiedzieć, że wiem, że się na pewno urodził w tym kraju, ale kiedyś mój znajomy, który wrócił stamtąd, to mi powiedział żartem do mnie. Mariusz, zapytaj mnie, który dom Freddiego Mercurego na Zanzibarze jest Freddiego? No ja pytam, który? On mówi, jak jesteś na miejscu, każdy.

0: No nie, nie, tak do końca nie jest, dlatego że ten dom, znaczy, może to nie jest akurat ten dom, ale ten jest, dom jest oznaczony.
1: Tak.
0: Znaczy tam ma, jest figurki, znaczy tak jest, pomalowany jest ten Freddie Mercury z tą dłonią wyciągniętą. Ja nawet zrobiłem sobie takie zdjęcie, dokładnie tak, w takiej samej pozie, i, a inne domy nie są oznaczone, że to jest dom Freddiego Mercurego, więc no może w innych częściach miasta gdzieś tam.
1: Nie, bardziej mi chodziło o to, że to jest trochę tak, jak czasami ludzie naciągają turystów i mówią, a, bo ten jest taki randomowy dom, to jest jego, na tej zasadzie, że po prostu tak było, tak słyszałem, takie anegdotki z tym związane.
0: Ja znam ten stan, bo jak stałem się popularny, czy, nie wiem, miodowe lata, czy coś takiego, że już byłem dosyć znany, to z maili, czy tam jeszcze wtedy było chyba gadu-gadu, czy coś takiego.
1: Było gadu-gadu, no oczywiście.
0: To do mojej klasy w liceum chodziło jakieś 400 osób.
1: Okej. Wow. Naprawdę duża klasa.
0: Bo wszyscy się przyznawali, że moja mama chodziła z panem do jednej klasy.
1: Święty. To naprawdę duża szkoła była. Duża klasa.
0: Tak.
1: Ale bo zaglądałem do tak zwanych internetów, to pańskie słynne forum cały czas działa.
0: Tak.
1: To jest niesamowite.
0: 23 lata.
1: Kiedyś mówiliśmy, te 20 lat temu, że wysyłanie listów już jest takie oldschoolowe.
0: Tak.
1: A teraz forum nawet, które jest w internecie, też już można poczuć, że jest oldschoolowe w tych czasach. To jest niesamowicie, jak czas leci. I byłem zdziwiony właśnie, że to funkcjonuje. I tak jak zerknąłem, tam jest cały czas korespondencja.
0: Tak.
1: Dzień w dzień
0: tak,
1: praktycznie.
0: Codziennie ktoś otwiera nowy dzień. I czasami są nawet takie nieporozumienia, bo ktoś otwiera tam o pierwszej 3 i 15 sekund, a ktoś inny w zupełnie innej części Polski albo świata otwiera o pierwszej 3:03 sekundy. I teraz są dwa dni otwarte i trzeba zrobić porządek, no bo nie mogą być dwa. No i oczywiście liczy się ten, kto pierwszy. Tak, ale to jest taka społeczność już bardzo, nie wiem, no, elitarna. No, po prostu głównie dlatego, że takie fora już praktycznie nie istnieją. Albo przeniosły się gdzieś na jakieś grupy facebookowe, instagramowe
1: i tak dalej,
0: WhatsAppy. Ale to, no coś w tym jest. To są ludzie, którzy się już znają, którzy się zaprzyjaźnili, którzy opowiadają o swoich ciążach, dzieciach i tak dalej, i wnukach. A jednocześnie jest w tym coś takiego wzruszającego dla mnie, bo ja tam jestem zawsze. Ja tam jestem codziennie. Codziennie coś tam napiszę, gdzie jestem, co robię i tak dalej.
1: Tak zwana godzina Barcisiowa, tak?
0: Godziny Barcisiowej już nie ma, bo to godzina Barcisiowa była wtedy, kiedy ja wracałem po spektaklu, nie było innych, było bardzo mało tych możliwości, więc ja wracałem po spektaklu i zdawałem sprawozdanie, co się działo i tak dalej. To było, i oni mogli zadawać mi pytania tam na żywo praktycznie. Teraz to jest bardziej taka korespondencja, że każdy tam, ktoś, nie każdy, no, zostawia swój ślad, co tam dzisiaj się wydarzyło. No i są takie spotkania raz w roku, kiedy się po prostu spotykamy na żywo.
1: To jest takie miłe, to jest takie fajne.
0: Tak, tak, to jest bardzo miłe, szczególnie, że to są ludzie, których bym nie poznał, gdyby oni tam nie przyszli. A to nie jest też takie proste, dlatego, że żeby się chronić przed hejterami, różnymi takimi dowcipasami, to tam, żeby być członkiem tego forum, trzeba zdać egzamin. Ten egzamin jest bardzo prosty, trzeba powiedzieć, jak się nazywał Tadeusz Norek na przykład, albo jak miał na imię, albo jak miał.
1: Chciałem, że dykcję zaśpiewać jak pan.
0: Dykcję to nie, to byłoby za trudne.
1: No tak.
0: Ale to jest dosyć proste. Chodzi tylko o to, żeby trzeba było wykonać jakiś wysiłek.
1: Jasne.
0: I już. I czasami się pojawiają jacyś ludzie, którzy wchodzą, mówią dzień dobry, o jak fajnie tutaj, ale już nie wracają. A inni przychodzą i zostają na wiele, wiele lat.
1: Chciałem zapytać, bo ten temat pana Krzysztofa Kieślowskiego bardzo często się pojawia i nie chcę go zanudzać od tej historii na dworcu, jak panowie się poznali, ale teraz przeglądając telefon na Instagramie, wyskoczył mi taki filmik z panem Krzysztofem Kieślowskim, który zawsze mnie wzrusza, jak go widzę. On opowiada o filmie Gadające Głowy i tam opowiada o tym, że pyta ludzi, kim jesteś i czego byś chciał. Mówi, że sam sobie zadawał te pytania i powiedział, że jemu było bardzo ciężko odpowiedzieć na nie, a po chwili zastanowienia powiedział, że jedyne, czego by chciał, to spokoju, ale nigdy go nie uzyska. I zawsze jak widzę ten fragment, on mnie jakoś chwyta za serce. Też od czasu do czasu swoich gości o to pytam, nawiązując do tej wypowiedzi, czy oni znaleźli ten swój spokój?
0: I tak nie, bo z jednej strony tak, bo ja mam dom, ogród, spokojne życie, mam szczęśliwe małżeństwo, 40 lat w tym roku, razem z Bebą będziemy obchodzili.
1: To będzie huczna impreza.
0: Będzie tak chyba. Skończę w tym roku 70 lat i jestem bardzo aktywny zawodowo, pracuję, mam propozycje, mam co robić, mam dwoje cudownych wnucząt, mam wspaniałego syna. Generalnie tutaj
1: jest
0: dobrze.
1: Jest super,
0: tak, jest dobrze, mam wielu przyjaciół i wśród w zawodzie i poza zawodem czuję się spełniony w jakimś sensie, ale też nie, bo tego spokoju nie można zaznać, jeżeli się człowiek patrzy na to, co się dzieje dookoła i to, co się dzieje na świecie i że taki Donald Trump zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jest tak niewiarygodnie, nieprawdopodobne, niemożliwe, żeby taki naród, który ma tylu wspaniałych naukowców, w każdej dziedzinie jest wspaniały ten naród, film, teatr, wszystko, to jest przecież Ameryka. I na czele tego wspaniałego narodu stoi ktoś taki, to jest po prostu nie do uwierzenia. Ale też w naszym kraju też to nie jest to wspaniałe i wygląda to, że to jest taki trend światowy, że gdzieś coś w ludzkości się musi przewalić i było za długo, było spokojnie.
1: Ale w ogóle coś takiego, ja zauważyłem, przepraszam, że wejdę słowo, bo miałem taką refleksję kiedyś z kolegą, że po pandemii jest taki jeszcze większy chaos niż był, że jak ja też odczuwałem jakiś tam spokój, to właśnie ciężko w ogóle go odczuć, bo codziennie człowiek czegoś się boi.
0: Tak, bo to zostaje. Ta pandemia przecież nas bardzo zaskoczyła. Nikt się nie spodziewał czegoś takiego. Mówiło się o pandemii, nie wiem, tam Hiszpanki, ale to już była historia, tak. A medycyna poszła dużo dalej i już mamy antybiotyki, mamy lekarstwa właściwie na wszystko, no poza rakiem. No, ale raka też udaje się już jakoś tam pokonać w wielu przypadkach, więc mieliśmy takie poczucie, że no nic nam nie grozi. A tu nagle ta pandemia i cały świat zamknięty, to było przerażające i na pewno w nas to zostało, że właściwie w każdej chwili może się zdarzyć kolejna pandemia. Przecież tamta też wzięła się właściwie z niczego. Z niczego. To nie był jakiś tam proces, który tam, tak. jakiś meteor, który nadlatuje i my wiemy, że on nadlatuje i teraz jak w Armagedonie trzeba tam wrzucić do niego bombę atomową, żeby go rozwalić. Nie, to stało się nagle i to właściwie z dnia na dzień okazało się, że niby to tam gdzieś w Chinach, a potem się okazuje, że to do nas na pewno też dotrze. I doszło. Tak. I bardzo dotkliwie. I wiele osób przecież zmarło. Chociaż wiedzieliśmy, że trzeba się chronić i różne rzeczy robiliśmy. Ja sam byłem na granicy. Z drugiej strony, ja jestem optymistą. Znaczy, ja zawsze staram się znaleźć te pozytywne elementy tego świata. No i pozytywne jest to, że sobie z tą pandemią poradziliśmy. Że znaleźliśmy szczepionkę, że udało się tego wirusa pokonać. Albo przynajmniej go zneutralizować. To jest przecież bardzo takie pocieszające.
1: Tak. A wracając do Krzysztofa Kieślowskiego, to chciałem jeszcze zapytać, bo kiedyś, nie raz, nie dwa, rozmawiałem na jego temat z Andrzejem Pongowskim, którzy się przyjaźnili.
0: Tak.
1: I właśnie mi mówił o tym, że Mariusz, najgorzej było z Krzysztofem Kieślowskim lecieć do Stanów. Mówię, pytam, dlaczego? Bo on nie wytrzymywał tego, że przez cały lot nie można zapalić. Że uciekał do łazienki, żeby chociaż odrobinę. I czy pan ma taki jakiś jeden obraz, który przychodzi do głowy, oprócz tego, że kiedy było się aktorem i przychodziło do niego, to potrafił sprowadzić aktora tak do góry, nadać takiej pewności siebie, że pojawiała się taka może pewna lekkość nawet do tego, żeby z nim współpracować pod tym względem, że czuł się pan po prostu nie jak czasami przychodzi się, nie wiem, do firmy, do korporacji i szef mówi jesteś taki i taki i się kogoś zniża do najniższego poziomu, tylko on właśnie podnosił na duchu.
0: Tak, to prawda. To prawda. I pamiętam nasze pierwsze spotkanie
1: W kawiarni chyba, tak?
0: Tak, w kawiarni Sejmowa. Mhm. Naprzeciwko ambasady francuskiej. Pamiętam to, jak teraz widzę to, jak siedzimy przy tym stoliku, takiej przy bocznej ściance. I dla mnie Kieślowski był legendą już wtedy, bo ja byłem studentem szkoły filmowej, Krzysiek tam przyjeżdżał ze swoimi dokumentami, wszystkie te dokumenty były pułkownikami, ale tak. Szkoła filmowa była taką wyspą w tym PRL-u, że tam można było więcej. No i więcej można było zobaczyć, więcej można było powiedzieć. Oczywiście na sali byli jacyś obecni na pewno, ale jakoś tak przymykali, nie traktowali nas poważnie. I Krzysztof mówił o tych filmach, o tym wszystkim, co... I mówił prawdę, mówił co myśli. To było coś niewiarygodnego. Wtedy mało kto mówił to, co myśli, albo w jakimś bardzo wolskim gronie, ale nie publicznie.
1: Tak.
0: Niby ta publika nie była zbyt wielka, jakieś 100-200 osób, no ale jednak. Więc to i w związku z tym było też ogromnym szacunkiem za tę odwagę, za to że jest sobą. Potem widziałem te jego filmy, no to były małe arcydzieła.
1: To prawda.
0: I kiedy dowiedziałem się, że Krzysztof Kieślowski chce mi zaproponować rolę w filmie, to mało nie zemdlałem, bo każdy aktor w Polsce chciałby zagrać w filmie Kieślowskiego. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że potem spotkaliśmy się i to, o czym pan mówi, on mnie traktował, młodego stosunkowo aktora, jak partnera, jak kogoś, od kogo on się chce dowiedzieć na przykład, czy to jest dobry scenariusz.
1: To jest super coś.
0: Ja mam mówić, czy to jest dobry scenariusz. Jak on mówi, że chciałbym, żebyś zagrał, tutaj jest rola Dariusza Stacha, chciałbym, żebyś przeczytał scenariusz i powiedział mi, co o tym sądzisz i czy się zgadzasz. Tak. Ja od razu powiedziałem, panie Krzysztofie, ja się od razu zgadzam. Ja na imię Krzysztof, mówmy sobie ty. I to było wszystko taki szok, ileś tam elementów takich, których ja byłem oszołomiony po prostu, bo nie dość, że przeszedłem z Krzysztofem Kieślowskim na ty w ciągu 5 minut, nie dość, że dostałem jedną z głównych ról w jego filmie, to na dodatek on chce, żebym ja mu powiedział, ja malutki aktorzynko,
1: co o tym sądzę?
0: Ja mam mu powiedzieć, co o tym sądzę i widział, ale zobaczyłem, że on mówi szczerze.
1: Tak,
0: że, tak, że on nie mówi, że tam...
1: Kurtuazyjnie.
0: Kurtuazyjnie. On naprawdę, ja mówię, ale ja już się zgadzam, panie Krzysztof. Nie, przeczytaj, bo ja chcę się dowiedzieć, co ty o tym sądzisz, jak będziesz grał tę rolę i czy to jest dobrze napisane i czy to dokładnie rozumiemy to, co ja chciałbym rozumieć i to, co ty chciałbyś zrozumieć. No i tak było. Ja przeczytałem tego samego dnia oczywiście kilka razy, a potem spotkaliśmy się, nie wiem, tam kilka dni później i mówiłem mu o tych swoich odczuciach i okazało się, że część z tych rzeczy, które ja mówiłem, jemu nie przyszło do głowy. Już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło i bardzo mi był za to wdzięczny, dziękował mi. Widzisz, no dlatego chciałem, żebyś to przeczytał, bo to jest ta rozmowa. Ale też my, aktorzy Kieślowskiego, my mieliśmy takie poczucie, że on nas kocha. To była miłość. To było coś tak cudownego, że on, widać było, jak on nigdy nie krzyczał. Nigdy nie krzyczał. Czasami prosił na przykład, żeby powtórzyć. I nie wiedzieliśmy, dlaczego mamy powtórzyć. Wiedzieliśmy, że taśma jest bardzo cenna. On dostawał mało tej taśmy jako taki reżyser, co to nie za bardzo dla władzy wygodny. I ta taśma była za dolary, więc to wszystko było bardzo, bardzo takie ważne. Ale jeżeli trzeba było powtórzyć, to znaczy, że ja coś zrobiłem źle. A potem okazywało się, że nie, że kamera się zachwiała albo coś tam i trzeba powtórzyć. Czy pamiętam takie anegdoty cudowne, jak graliśmy taką scenę z Aleksandrem Bardinim, który też był legendą przecież. I graliśmy wspólnie i Bardini tam na jego stronę graliśmy i coś tam zagrał jakiś dialog. A Krzysztof powiedział, panie profesorze, czy możemy powtórzyć? Aha, profesor mówi, ale co zrobiłem źle? Nie, nic. No chciałbym, żeby pan jeszcze raz to zinterpretował. Aha, czyli zrobiłem coś źle. No spróbujmy jeszcze jedną wersję. On był taki tak kulturalny, że
1: tak,
0: nie mówił profesorowi, panie profesorze, no źle pan to zagrał.
1: Tak.
0: Nie zagrał źle, tylko chodziło mu o jakieś inne tony. No i ta taśma. I w pewnym momencie to był trzeci już dubel i Bardini tak mówi, panie Krzysztofie, widzi pan tę pręgę? Pokazał na swoją twarz. Tam nie było żadnej pręgi i mówi, a Krzysztof mówi, taki zbity z pantałeką, mówi, a jaką pręgę, panie profesorze? To jest ślad po biczu satyry, którym pan mnie chłoszcze.
1: Ładne.
0: Tak. Tak, no i też na to się skończyło. Tak. Ale był, to była taka miłość z wzajemnością. My byliśmy mu wdzięczni, że nas zaprosił do siebie.
1: A to może też dlatego te filmy były takie czysto ludzkie właśnie, że on obserwował ludzi, rozmawiał z ludźmi.
0: Tak, z całą pewnością.
1: Dlatego one były takie, nie wiem, w dekalogu, tak jak jest jeden z odcinków, pierwszy o tym, że główny bohater wierzy w to, co napisze mu komputer, tak? Że jest taki trochę dzisiejszy Black Mirror, taki serial.
0: Przykazanie nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
1: Dokładnie, tak. Dlatego to mógł być odcinek Black Mirror, takiego serialu popularnego dzisiaj, więc też swoją drogą wyprzedzał czasy, tak jak David Bowie w muzyce, można powiedzieć. I tam było zero sztuczności.
0: No tak, bo dlatego pewnie ten dekalog cały czas jest oglądany.
1: Tak.
0: Są festiwale dekalogu i oglądają, i młodzież ogląda.
1: Tak.
0: Bo to jest aktualne, dlatego że tematy, które podejmuje dekalog, to jest kondycja moralna człowieka.
1: Oczywiście.
0: Która się nie zmienia, która zawsze zadaje te same pytania i zawsze mamy ten wybór, czy jak, co zrobić, kiedy się ma dylemat, bo i tak źle, i tak niedobrze.
1: Dobrze, tak. To prawda. Dlatego czasami, jak to w życiu, wybiera się mniejsze zło, można powiedzieć. Artur Barciś, niezłym gościem Rok Radia. Zaraz do was wracamy.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Estelmaszczyk jestem, pan Artur Barciś w Rock Radio jest,
2: jestem.
1: Się nic nie zmieniło. Czy to prawda, że jest pan wielkim fanem zespołu The Beatles?
2: Tak.
1: I że kiedyś, będąc za granicą, chyba to był pierwszy raz, kiedy pan był za granicą, to była Dania,
2: tak.
1: Przegrywał pana znajomy, czy jakaś tam była historia, płyta na taśmę?
2: Tak.
1: Jak to było? Z tymi Beatlesami.
2: No bo płyty były bardzo drogie, albo trudno je było dostać. I tak pojawiły się magnetofony szpulowe takie.
1: Tak.
2: I tam w Danii syn mojej przyjaciółki miał całą płytotekę, a przewieźć z kolei te płyty, no kupić, nie stać mnie było na to, żeby je kupić. A jedna taśma nie kosztowała tak bardzo drogo, zresztą on mi chyba dał w prezencie tę taśmę. Taką szpulę i na tę szpulę przegrał mi, nie wiem, tam chyba 8 tych płyt Beatlesów i ja to przywiozłem w jednym kawałku, to była taka nowość.
1: To pan był królem tutaj.
2: Tak, bo to było takie, jak to, ja mówię, ja tu mam 9 czy tam 8 płyt w tym pudełku, a w tym pudełku była ta taśma, jak to masz tam 9 płyt? Tak, tu jest nagrane, wszystko mam nagrane. No i potem ten szpulowy magnetowid, nie wiem, Grundig chyba, czy jakiś taki. I słuchaliśmy, no mogliśmy sobie dyskoteki urządzać albo po prostu słuchać Beatlesów, tak.
1: Bo to słyszałem, jak byli Beatlesi, bo zespół Europe The Final Countdown na przykład jak leciało, to wtedy nóżka chodziła.
2: Tak, no nie da się, nie może nóżka nie chodzić, jak jest Final Countdown. I Budki Suflera też na pewno słuchałem, ale też słuchałem Ewy Marczyk, tak. Marka Grechuty, no to ten
1: a to chyba, świat. A to ten świat chyba był taki, że pan nawet na studiach chciał coś zaśpiewać swojego w tym stylu. Tak. Ala Grechuta, ala Demarczyk, tak. Ale powiedzieli po paru tych, dobra, to pan coś, co pan, tam był, nie wiem,
2: to było tak, że ja,
1: szła dzieweczka,
2: że
1: ja, chyba, żeby
2: tak, zaśpiewać. Ja poprosili o piosenkę,
1: tak.
2: I ja zaśpiewałem, tak właśnie sam ułożyłem, wydawało mi się, że to jest takie ambitnie i tak zaśpiewałem, jak duszno jest, jak ciemno, jak strasznie jest daremno, jak duszno jest, jak ciemno, jak strasznie jest daremno, a oni powiedzieli, dobrze, a teraz niech nam pan coś zaśpiewa.
1: Tak, dokładnie.
2: Ja nie wiedziałem, co, i on mi tak, ja mówię, no nie wiem, co, że Szła dzieweczka do laseczka, może być serio. No, Szła dzieweczka, zaśpiewałem i...
1: Dziękujemy.
2: Piątka,
1: ale chyba na którymś etapie to chyba pan Jan Machulski nie był fanem pana, tak?
2: To było w pierwszej eliminacji.
1: W pierwszej eliminacji,
2: kiedy no, decydowało się, czy mnie przepuścić do następnej eliminacji, czy nie. I to był ten największy odsiew. Bo pamiętam, że startowało jakieś 400 kandydatów, a było 20 miejsc. I po pierwszej eliminacji zostawało 50 do tej już takiej obróbki, czy tego. No i to było decydujące, bo odpaść w pierwszym etapie, no to już jest fatalnie. No ale na szczęście pani profesor Maria Kaniewska, dziekan Wydziału Aktorskiego,
1: się wstawiła.
2: Wstawiła się i Jadwiga Chojnacka, jej koleżanka, wybitna polska aktorka, one zakrzyczały go tam, nie Janek, coś ty, przecież to jest talent.
1: Tak.
2: No i się udało.
1: No tak, poszło zdecydowanie. Ale to, jak sobie tak myślę, to jest chyba jeden z takich bardziej stresujących momentów w ogóle w życiu aktora, wydaje mi się, eliminacje do szkoły.
2: Bo tak, to jest takie,
1: bo to jest trochę jak rzut karny w 90 minucie w finale Mistrzostw Świata. Albo trafię, albo nie trafię.
2: Są następne Mistrzostwa Świata. Co za rok.
1: Tak, tak.
2: Bo można zdawać wiele razy, aż się w końcu dostanie człowiek. Tyle, że też ta komisja bardzo często pamięta jeszcze tego człowieka. I mówi, no pamięta, no w zeszłym roku startował, no i to no, byli lepsi od niego, no co już nie tego.
1: No po co?
2: Z tym, że ja na szczęście tego nie doświadczyłem, bo dostałem się za pierwszym razem.
1: I całe szczęście. A proszę mi powiedzieć, na jakim jest etapie sytuacja związana z Ręczym, tym powrotem?
2: No bardzo dobrym, bo w czerwcu zaczynamy zdjęcia do tego finałowego sezonu. To będzie 6 odcinków. Nie mogę nic zdradzić.
1: Domyślam się, że
2: nerkę. Bo
1: podpisuję się, żeby nerki nie zdradzić.
2: Tak, jakieś straszne pieniądze.
1: Tak.
2: I to dobrze, bo widzowie nie powinni wiedzieć, co się wydarzy, bo wtedy nie będą ciekawi. Ja tylko mogę uspokoić, ponieważ zawsze takie powroty zazwyczaj się nie udają. Bo to też nie dlatego, że to może być zły serial, tylko tamto rancho, które jest oglądane przez wielu widzów wiele razy i w niektórych domach idzie na okrągło i stało się takim serialem kultowym, już nie mówiąc, że proroczym w dużym stopniu, bo pamiętam, że jak nagrywaliśmy 10 odcinek 10 serii, czyli koniec, i wójt Wilkowy i zostawał prezydentem Polski, to wydawało się to tak absurdalne, że zostało ubrane w taką baśniową scenerię, śnieg padał, czekaliśmy na ten śnieg, żeby to była taka bajka, że to przecież jest niemożliwe. Tak. Dzisiaj już nie wydaje się takie niemożliwe.
3: Dobra.
2: Więc mogę uspokoić, że przeczytałem te 6 odcinków tego scenariusza i to jest stare, dobre rancho. To jest tak świetnie napisane i jest co grać i na pewno, no pewnie może część widzów będzie w jakimś sensie rozczarowanych, no bo też
1: ale to jest tak,
2: zawsze tak jest. Ale większość myślę, że będzie zadowolona. To jest taki finałowy sezon, który zresztą bardzo mądrze się kończy. Bardzo mądrze.
1: Ja sobie tak pomyślałem, że można być w miarę spokojnym o to, bo nie raz, nie dwa, bo przecież ten temat powrotu, czy rancza, czy miodowych
2: 3 lat. 3 razy kończyliśmy rancze.
1: Bardzo często w wywiadach było to pytanie, a co z miodowymi latami, a co z ranczem? I bardzo często pan mówi o tym, że ja tak naprawdę na wszystko jestem otwarty, byle był dobry scenariusz. Tak. Bo wtedy się za to wezmę. Jeśli nie będzie scenariusza dobrego, to dziękuję.
2: Tak, no bo będzie skazany na klęskę, wiadomo.
1: Tak,
2: bo
1: po co się
2: złego scenariusza, jest taka zasada. Ze złego scenariusza nie da się nakręcić dobrego filmu.
1: Nie. Nawet jeśli macie wybitnych aktorów.
2: Dobry scenariusz można spieprzyć. Mhm. Ale ze złego scenariusza nie da się zrobić dobrego filmu, a to jest dobry scenariusz.
1: Tak. A tak sobie myślę, bo to też jest taki powrót po latach. Nie będziemy wchodzić w żadne szczegóły, ale też taka rzecz, że są pewne pokolenia, które nie znają rancza. Kiedy się to pojawi, też myślę, że będzie tak zwany rewatching, albo parę osób już dojrzało, dorosło, dzieci im właśnie też podrosły, tego nie widziały, że też jest szansa, że dużo też nowej publiczności pokocha albo polubi rancho.
2: No i jest taka możliwość, chociaż myślę, że...
1: Bo znam takie osoby, które czasami pytań nigdy nie oglądałem.
2: No właśnie, ale są tacy, którzy nigdy nie oglądali, a potem zaczynają, bo pod presją, nie wiem, rodziny, albo ty nie oglądałeś rancha.
1: Tak, słyszałem takie rozmowy przy świętach, tak na przykład
2: ale jak już nie lubię o wsi, tam się coś na wsi, na co mówią, nie, to jest ta wieś, to jest cała Polska, to jest zdecydowanie więcej niż jakaś obyczajowa opowieść o jakiejś wsi. Ten serial jest metaforyczny w dużym stopniu.
1: Bardzo.
2: No i proroczy.
1: Jest. Więc ja trzymam kciuki.
2: Ja też.
1: Jeśli chodzi o to. Zaraz wracamy. Ostatnia część. Niezłym gościem Rok Radia jest dzisiaj Artur Barciś.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, pan Artur Barciś jest, jesteśmy tutaj z wami. Ja tak a propos tej muzyki tylko jeszcze nie zapytałem o jedną rzecz. Czy jak pan występuje na żywo, śpiewa piosenkę Dykcja, to trochę nie czuję się takim, nie chciałem być z tą sama Beatlesem? Bo to jednak jest już kultowy kawałek.
2: Nie ta skala, mówiąc czerepachem, nie ta skala.
1: No wiem, że nie jak Lennon, ale...
2: Wiem, że dykcja jest taką lekturą obowiązkową w szkołach teatralnych. Tak. Na zajęciach z dykcji oni muszą to
1: Ja znam takich, śpiewać. Którzy to śpiewają na przykład podczas imprezy sylwestrowej.
2: Aż tak?
1: Mhm. Byłem świadkiem.
2: Proszę. No proszę, no za tego nie wiedziałem, ale...
1: A to jest challenge, ale...
2: No ale mogę być tylko z tego dumny i w swoim recitie Artur Barciś Show zawsze śpiewam ten utwór i śpiewam go razem z widzami, bo staram
1: tak,
2: się,
1: tak żeby... wiadomo.
2: Trzeba zawsze oczywiście zaznaczać, że autorem tego tekstu tak. jest mój przyjaciel Marcin Sosnowski.
1: Dokładnie tak. A proszę mi powiedzieć, oglądałem film Podlasie.
2: Uhu.
1: Czemu taka reakcja? Nie, chciałem zapytać o ten film. Co pan o nim sądzi, pan?
2: Ja nie jestem obiektywny, dlatego że gram główną rolę, czy to jedno z bardzo tak. głównych. I trudno mi się jakby tak ustosunkować. Widzę pewne wady tego scenariusza przede wszystkim, ale też uważam, że to jest rozrywka, to jest komedia. I w komedii pewne naciągnięcie pewnych sytuacji jest dozwolone. Czasami może tutaj jest za bardzo naciągnięte, ale ja pamiętam, że obejrzałem to bez jakiegoś poczucia wstydu. Czytając scenariusz miałem pewne wątpliwości, ale te wątpliwości były już poza mną. Ja jestem tylko aktorem i właściwie nie mam prawa ingerować w scenariusz. Czasami coś mogę podpowiedzieć, to jak to słabowato.
1: Które... Czyli pan Krzysztof Kieślowski sam pytał.
2: No tak. Tam w pierwszej części było takie słowo, które ja dołożyłem do scenariusza, czyli to słabowato, bo mój przyjaciel, który co prawda nie urodził się na Podlasiu, ale mieszka na Podlasiu, bo tam się żenił i tak dalej, on jest inspicjentem u nas w teatrze i tak. jest najlepszym krytykiem. Bo on zna to wszystko od podszewki. Ja mówię, był na jakiejś premierze, ja mówię, no i jak ta premiera? No. Słabowato. I z tym akcentem.
1: Tak.
2: I ja potem to wstawiłem do scenariusza, reżyser się zgodził i potem to słowo zaczęło funkcjonować jak w takiej, nie tylko na Podlasiu, bo dla Podlasiu to jest tak. normalne w całej Polsce. I ludzie mnie zaczepiali, mi, panie Turze, nie słabowato.
1: Nie, pytam o ten film, bo ja to powiem, nie jestem odbiorcą może takiego kina, natomiast bardziej mi chodzi o to, że ja też mam z drugiej strony tak, że w życiu ważniejsze rzeczy niż o to, żeby kłócić się o to, czy ten film jest taki, siaki, owaki. Podoba mi się, oglądam, nie podoba mi się, nie oglądam i tyle.
2: No właśnie, na takiej zasadzie. Każdy ma prawo do swojego zdania, szczególnie w dobie internetu, gdzie każdy właściwie się wypowiada na jakiś temat i w tych komentarzach wszyscy są specjalistami, wybitnymi od wszystkiego, od medycyny, od piłki nożnej, od oceny Roberta Lewandowskiego i jak to Iga Świątek fatalnie gra w tenisa.
1: Oczywiście.
2: To wszystko są specjaliści, i, no ale ponieważ jest taki jest ten świat, że każdy może, więc ludzie sobie używają tak samo z filmem.
1: Oczywiście.
2: Najważniejsze dla mnie jest to, że Podlasie było przez tydzień ponad na numer jeden na Netflixie i w sumie na świecie w ciągu pierwszego tygodnia było 2,5 miliona wyświetleń, czyli jeszcze, jeżeli to oglądała cała rodzina, to...
1: No to można razy 3-4 albo i więcej policzyć sobie. A czy teatr dla pana jest domem, a film i serial to jest trochę jak taki pokój hotelowy?
2: No tak, zdecydowanie, bo ja w teatrze jestem prawie codziennie.
1: Oczywiście.
2: Prawie codziennie wychodzę na scenę wieczorem.
1: Tak.
2: Więc tak, teatr zdecydowanie jest takim domem, a jednocześnie też teatr to jest wyzwanie, to są nowe projekty, które wiem, że na mnie czekają, bo ja to wszystko mam zaplanowane, a film jest albo nie ma. Ja przecież przez 8 lat właściwie w ogóle nie grałem, po jak skończyliśmy Rancho. Teraz się trochę zmieniło, zacząłem grać większe role i tych propozycji jest więcej, ale teatr jest czymś stałym, czymś, co ja czego doświadczam właściwie codziennie, a przede mną jeszcze największe chyba w moim życiu wyzwanie teatralne, bo przygotowuję monodram dla Teatru Polonia, balu w operze Juliana Tuwima. O. I sam będę na scenie i to jest naprawdę wyzwanie, bo tekst jest arcytrudny, ale też wspaniały i długi. I trzeba się tego wszystkiego nauczyć, a jednocześnie sprawić, że ludzie nie będą się nudzili, bo
1: ale
2: to nie jest
1: najbardziej
2: prosty
1: nakręca
2: tekst.
1: Takie wyzwanie. Tak jak pan kiedyś mówił o tym, że tym marzeniem był ten zagranie tego Papkina, tak? Że kiedyś tam powtarzał w wywiadach. Tak. Że takie rzeczy, które są... No tak jak pan mówi o tym monodramie, to myślę, że owszem, jest pewnie mimo doświadczenia jakiś tam wewnętrzny stresik, ale takie pozytywne też nakręcenie, żeby
2: ogromny
1: to zrobić.
2: Ogromny stres i już sobie wyobrażam, co będę czuł tego 25 września w Teatrze Polonia, ale z drugiej strony to jest wielki zaszczyt.
1: Oczywiście, że
2: tak. Scenę Krystyny Jandy, która mi robi taki prezent z okazji 70. urodzin. I jednocześnie ten bal w operze, który jest tak niewiarygodnie aktualny. Tekst napisany w 1936 roku, a pierwszy raz opublikowany w 1982 i to w podziemiu, bo nikt go nie chciał, tego tekstu, bo wszystkim zagrażał, bo był poetycki tekst, który zagrażał władzy, każdej władzy. Tak. I o tym jest, no i dlatego to jest takie aktualne.
1: Chciałem na końcu zadać pytanie, czego panu życzyć, ale w sumie to pan trochę odpowiedział tą sztuką we wrześniu. Żeby poszło.
2: Wiem, żeby ta sztuka się udała, a wymaga ogromnej kondycji, też fizycznej, to proszę mi życzyć zdrowia.
1: No to zdrowia panu życzę.
2: Bo zdrowie jest czymś, co pozwala mi robić to, co kocham. Jeżeli nie będę miał zdrowia, wie pan, w wieku 70 lat człowiek zaczyna się trochę psuć. I na szczęście nic się tam bardzo poważnego nie psuje, ale może się zacząć psuć i to będzie mi utrudniało to spełnianie tego mojego marzenia, które mam od przynajmniej 60 lat.
1: To trzymam kciuki. Zdrowia i szczęścia, bo jedno i drugie często idzie w parze ze wszystkim.
2: Tak.
1: Artur Barciś, pan Artur Barciś był niezłym gościem Rok Radia. Dziękuję za spotkanie.
2: Ja dziękuję.
1: Do teatrów, do filmów, seriali. Ach, pan Artura znajdziecie wszędzie. Dokładnie tak. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję. Do widzenia.